jestem sprostowaniem. Przepraszam też, panie, że wam myślami zrywałem ubranie.

0: Radio RAM. Radio w dobrym tonie.
1: Zakochałam się w chłopcu, co nie mógł dorobić.

W radiu na portiernie, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka.

0: Druga wojna światowa w Europie dobiegła końca. Jeńcy wysypali się na ocienioną ulicę. Drzewa wypuszczały już liście. Nic tu się nie działo. Nie było żadnego ruchu na jezdni. Jedynym pojazdem był porzucony przez kogoś furgon z parą koni. Furgon wyglądał jak duża zielona trumna. Rozmawiały ptaki. Jeden z nich spytał Billy'ego Pilgrima:
1: "Eat it?"

opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe, i natrętne tak. Jak, dlaczego, jak? Zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Ja deszczowym dniem

Dobrze, tak, dziękuję. Myślę, że jest domy, czyli tam speaking on spoken.

0: Piłeś kiedyś płyn Lugola?
1: W życiu.
0: A wiesz, co to płyn Lugola? Ruska Coca-Cola?
1: No wiem, że to jest takie, żeby było lepiej, jak cię promieniowanie dorwie.
0: Ale pamiętasz?
1: Nazwę.
0: 86 rok? Co wtedy robiłeś na początku maja, w majówkę 86 roku?
1: Zupełnie nie.
0: A ja pamiętam, ja się opalałam z koleżankami. Bardzo się opalałam.
1: Oj.
0: No.
1: No i teraz tak o historii cały czas opowiadasz od tego opalania. Tak, tak ci zostało. Tak, tak cię napromieniowało.
0: No, bo jednym to tak zimą, wiesz, sopel spadnie i się uśmiechają potem, a ja od tego opalania o historii opowiadam, bo dzisiaj, mój drogi Piotrze, chciałabym wrócić do tamtych dni, kiedy powoli dowiadywaliśmy się o tym, że w Czarnobylu wybuchł reaktor.
1: Paulina napisała, miałam wtedy 4 lata, byłam u babci w Łodzi. To, co pamiętam, to powietrze. Wszystko było takie wyraźne, aż przerysowane.

0: ostrych kształtach. Wydawało się, jakby napisy na szyldach sklepowych się ruszały. Teraz już wiem, że to było promieniowanie, efekt zjonizowanego powietrza. W okolicach Śnieżki i Doliny Bobru pamiętam, że zabronili jeszcze do 89 roku zbierać grzybów, jagód i poziomek. Na Śnieżkę co najmniej przez rok nie można było wejść, tam było największe promieniowanie w Polsce. To jeden z licznych komentarzy, które pojawiły się pod filmem na kanale High History. Władza panikowała, zakopywali karetki i autobusy, rowami płynęła rzeka mleka.
1: Tak było właśnie w Czarnobylu, rzeczywiście, bo chciałabym o dwóch rzeczach dzisiaj poopowiadać. O tym, co pokazałam w filmie na High History, czyli udało mi się odnaleźć dwóch lekarzy, którzy jako pierwsi byli w Czarnobylu i jeden z nich przyjmuje we Wrocławiu do dzisiaj. Byłam u niego w gabinecie we Wrocławiu, Aleksander Piszczulin, on jest okulistą, ale przy okazji irydologiem, więc wiesz, spojrzy ci w oczy i powie, musisz być dobry dla Lamparskiej, ale widzę w twoich oczach, że tutaj ci tam zła krew nie pozwala.
0: Nie, no ja jestem dobry dla Lamparskiej, staram się. Zresztą sami możecie powiedzieć, jaki jestem dla Jasi.
1: Więc byłam bardzo szczęśliwa, że z kimś, kto tam był, mogę porozmawiać. Na początku był pan doktor trochę nieufny, ale potem jak już się rozgadał, to historie, które opowiadał, były niesamowite. I on też podpowiedział mi, żebym skontaktowała się z doktorem Igorem Zwinczewskim, który również mieszka dzisiaj w Polsce. Doktor Zwinczewski jest z kolei ortopedą. I to są znani lekarze w Polsce dzisiaj. Natomiast wtedy oni byli studentami ostatniego roku Akademii Medycznej. I Aleksander Piszczulin, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, akurat wtedy pracował jako felczer już. Wiesz co, w ogóle słowo felczer to jakoś tak mi się zawsze źle skojarzyło. To jest taki lekarz, który jeszcze nie skończył studiów, zastępca lekarza, i on wtedy pracował w ambulatorium. Pracował na pogotowiu ratunkowym tak zwanym. No i dokładnie 3 minuty po wybuchu reaktora, oczywiście oni o tym nie wiedzieli, otrzymał wezwanie do Prypeci, do rodzącej kobiety. To był jej chyba 3. poród, coś tam się działo. On miał specjalizację położnictwo wtedy, więc miał jechać i mówił, że zawsze w tych karetkach, wiesz co, pokazywał mi na zdjęciach, niesamowicie te karetki wyglądały, pudełeczka białe. Mówi, że tak, był on, był kierowca i była sanitarka, on mówi, czyli sanitariuszka. I oni zaczęli jechać, była noc i nagle zobaczyli, że drogami biegną ludzie i mówią, nie jedźcie tam, wybuch reaktor. Ale mówi, że nikt w to nie chciał wierzyć. Więc on nie mógł już przejechać dalej, bo nie było jak. Zabrał do karetki 6 osób. Nie wolno mu tego było robić. Do karetki mieściły się jeszcze dodatkowe 3 osoby, ale on zabrał 6 osób, żeby kogokolwiek ratować po prostu. I zawiózł ich do szpitala. Tyle, że był problem, że w szpitalu nie mogli odmówić przyjęcia karetki, no ale trzeba się było wytłumaczyć, na co chore są te osoby.
0: I to był problem.
1: I to był problem. Więc on mówi tak. Student ostatniego roku medycyny, głowa pracuje. Powiedziałem, ty starszy, ty idziesz na tam jakąś traumatologię czy ortopedię, ty młody, o, masz jakiś taki głos na laryngologię. Chodziło o to, żeby ci ludzie w ogóle zostali przyjęci. Nad ranem, on ich przywiózł już nad ranem, no bo to był kawałek drogi. Mówi, że już wszyscy lekarze byli ubrani w fartuchy, w maski. I on natychmiast dostał 3 dni urlopu i kazali mu nie pokazywać się w pracy.
2: Radio RAM.
0: Mieliśmy wtedy po 16-17 lat i mieliśmy to w nosie. Była ładna pogoda, ładnie słoneczko brało, wszyscy byli elegancko opaleni, lugola z naszej paczki. Nikt nawet nie miał zamiaru ruszać, bo to i tak było za późno. Wszyscy żyją do dzisiaj zdrowi i w dobrym stanie, pomimo latania po dworze i robienia tego, co do tej pory bez jakichkolwiek zahamowań. Teraz można by napisać, że to nieodpowiedzialne było. Być może, ale żadnych następstw nie ma, a najlepszym przykładem są goście dzisiejszego odcinka, którzy byli praktycznie w centrum tej katastrofy i na obłożnie chorych czy zmutowanych nie wyglądają. To inny komentarz pod filmem Joanny Lamparskiej. Władza panikowała, zakopywali karetki i autobusy. rowami płynęła rzeka Mleka.
1: Lekarze, z którymi rozmawiałam, którzy byli w Czarnobylu, oni, ten pierwszy pan doktor Aleksander Piszczulin, on zabrał tych ludzi do szpitala. Co się stało z ciężarną, nie wiemy. Mówi, że historia na ten temat milczy. Natomiast po jakimś czasie, po paru dniach, przyszła na uczelnię wysoka władza. Kazali się studentom stawić medycyny i powiedzieli, mamy problem, musicie nam pomóc. Studentów medycyny wysłano do strefy wokół Czarnobyla, żeby pomagać ludziom. Wyglądało to w ten sposób, że stworzono jakby koła strefy i w tej dość daleko, gdzie nie było właściwie promieniowania strefie, lekarze mieli każdego zbadać, zmierzyć, czy promieniuje, opisać ewentualne rany czy poparzenia, a następnie kierowano tych ludzi na, nie wiem jak to nazwać, w czasy, gdzieś tam do Odessy, na Kaukaz, no chodziło o to, na Krym, przepraszam, nie na Kaukaz, na Krym, no żeby wywoziły ich autobusy, ale ludzie nie chcieli wyjeżdżać i moi doktorzy mówią, że musieli po prostu łapać, ludzie się ukrywali, wiesz, bo to było tak, wybuchł reaktor. Ludzie z tych najbliższych stref, którzy byli świadomi tego, co się dzieje, zaczęli uciekać, ale strefa została z zewnątrz zamknięta. Więc oni w tych domach, jak najdalej od Czarnobyla, po prostu się gnieździli. W domach, w których mieszkały do tej pory 3 osoby, teraz było 30 na strychu, na korytarzach. I oni nie chcieli opuszczać tego miejsca, bo z jednej strony no, promieniowania nie czujesz, jak mówi doktor Igor Zwinczewski, więc jakby nie wiedzieli, jakie mogą być konsekwencje. A z drugiej strony, no wiesz, no masz tu zwierzęta, krowy, jakiegoś konia, kurę, no to są tereny agrarne, tam nikt nie chciał tego zostawiać. Wspomniałeś tutaj o rzekach mleka i to jest scena, która na mnie robi ogromne wrażenie w tych opowieściach, ponieważ Aleksander Piszczulin opowiedział mi w filmie, no, że było mnóstwo krów i te krowy też ewakuowano, wywożono. Nie wiem, co z nimi dalej robiono, no ale pójdźmy na to zasłonę milczenia. I one przechodziły po takich platformach do wagonów czy do samochodów. I pani, która w tej ewakuacji krów brała udział, on ją badał, miała poparzenia 4. stopnia. Po prostu te krowy się o nią obcierały, prawdopodobnie były napromieniowane, no ale te krowy, które tam były, bez względu na to, jak bardzo były te zwierzęta skażone, trzeba było doić. Ale tego mleka już nie wypijesz, więc oni wylewali hektolitrami to mleko i doktor Piszczulin mówi, że jak jechało się do pracy, to w rowie koło drogi płynęła rzeka Mleka. Że to robiło ogromne, ogromne wrażenie. I ci ludzie uciekali. Mówię właśnie, że kiedyś, wiesz, te wioski ukraińskie są takie, większość wiosek takich wygląda, tak wyglądało wtedy. Dzisiaj już to trochę jest inaczej. Że masz jedną uliczkę, po bokach płoty i domy. No i mówisz, jak oni widzieli ludzie, lekarzy, bo oni byli ubrani w białe fartuchy, w maseczki, w białe czapeczki, no to uciekali po prostu, bali się. I on mówi, że nagle widzi dziewczynę w jakimś 7. miesiącu ciąży, jak ona zobaczyła lekarza z daleka, jak z tym brzuszkiem dała długą przez płot, żeby tylko nie dać się zbadać, żeby jej nie wywieźli. Uciekła, oni ją dogonili. Dogonili ją, bo ona uciekła do domu babci i oni do tej babci poszli. Babcia z wdzięczności, że oni im pomagają, postanowiła, że da im kiełbasę. No, ale trzeba było sprawdzić, czy kiełbasa nie jest skażona. Okazało się, że kiełbasa ukryta była, oni mają tam na wsi, mieli takie spiżarnie w ziemi, takie ziemianki i ona była tak głęboko ukryta, że nie była skażona. Oni tę kiełbasę zjedli, ale ja też zapytałam doktora Piszczulina, czy był bimber. Jaką on mi historię o tym bimbrze opowiedział, to zaraz usłyszysz.
2: Radio RAM. Radio w dobrym tonie.
0: Pamiętam tamten dzień. Chodziłem do podstawówki. Posadziłem w tamtym czasie w podłużnych doniczkach cebulę na szczypiorek i lipa. Co na dworze było, nie nadawało się do zjedzenia, gdyż było skażone, a w szkole piliśmy płyn Lugola. Elektrownia atomowa w Forsmark w Szwecji odnotowała zwiększony poziom promieniowania pochodzącego z południa. Jako źródło wskazano okolice Kijowa. Niepokojąco podobne raporty o skażeniu zaczynają płynąć z Danii i Norwegii. Pierwsza informacja o wybuchu w Czarnobylu podana przez władze Polski pojawiła się dopiero 29 kwietnia, czyli 3 dni po katastrofie. Dlaczego tak długo zostało zwlekane i nie podane do publicznej wiadomości? Ówczesny kierownik propagandy stwierdził jednak, że taka informacja była zbyt antyradziecka.
1: Rozmawiałam kilka dni temu z profesorem Kamilem Dworaczkiem, autorem Cieniu radioaktywnej chmury, i pan profesor pokazywał mi, jak wyglądała pierwsza notatka o katastrofie czarnobylskiej. Słuchaj, to w gazecie takie trzy linijeczki, malutko. Nic się nie stało, trenerze, nic się nie stało. Pan profesor cytuje niesamowitą rozmowę w swojej książce, pozwól, że ci zacytuję. Mieczysław Rakowski wspomina, jak 1 maja rozmawiał z szefem MSW, generałem Kiszczakiem, który mu opowiadał, że wezwał do siebie przedstawiciela KGB, aby powiedzieć mu, co sądzi o spóźnionej informacji dotyczącej awarii. Jeszcze nie zdążyłem ust otworzyć, powiedział Kiszczak, gdy ten powiedział, przedstawiciel KGB, widzicie, jak to u nas jeszcze się... Myśli? U nas nie ma katastrof lotniczych, górniczych, kolejowych i innych. Po prostu ludzie nie mogą oduczyć się pewnego sposobu myślenia. Czesław Kiszczak całe powietrze ze mnie wypuścił. Inna rzecz, że po raz pierwszy w życiu usłyszałem taką wypowiedź z ust radzieckiego człowieka. U nas nie ma katastrof lotniczych. Nie. I koniec. Ale też profesor Dworaczek mówił mi, że jak pamiętam, no, nie miał szans przeżyć świadomie tego Czarnobyla, że potem mutanci mu się kojarzyli właśnie z Czarnobylem. Jakieś dwugłowe cielęta, także dzieci się bały jakiejś czarnoaktywnej chmury. Powstał też film o Czarnobylu, zrobił go Krzysztof Kunert i on mówi, że najgorsze dla niego to było to picie tego płynu Lugola. Ja się usiłowałam dowiedzieć, jak płyn Lugola smakuje, ale nie udało mi się, bo to było to ohydne. Zresztą na kronikach filmowych z tamtych czasów, wiesz, widać, jak matka wciska dziecku ten płyn Lugola. Ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że płyn Lugola przyjęły setki tysięcy ludzi. Myśmy mieli jakieś nieograniczone zapasy. I ja się zastanawiam, skąd byśmy tego płynu Lugola nagle tak mieli. Byliśmy świetnie przygotowani, no i podobno mogły to być. To jest jedna z teorii niepotwierdzona, ewentualne zapasy na wojnę atomową. Niemniej jednak dzięki płynowi Lugola rzeczywiście udało się, myślę, uratować bardzo wiele osób, więc ta chmura dotarła tutaj, ale istnieje coś takiego, nie wiem, czy ty o tym kiedykolwiek słyszałeś, jak anomalia opolska.
0: No.
1: Miejsce, w którym promieniowanie było znacznie wyższe i ono weszło w grzyby. I tam w grzybach było bardzo wysokie promieniowanie, ponieważ tam się gromadziły deszcze. Te deszcze z tym wszystkim spadały. I to się nazywa dzisiaj anomalią opolską. Ty chodziłeś z rodzicami na pochody pierwszomajowe? Byłeś kiedykolwiek jako dziecko w szkole?
0: Wiesz co, może kiedyś byłem.
1: Ja chyba byłam raz tylko.
0: No mi się też tak wydaje, że raz, może dwa.
1: A potem to nie chodziłam, zresztą sobie wypisywałam sama zwolnienia i pamiętam raz z Bykiem wypisałam sobie zwolnienie z pochodu majowego i pani na mnie wtedy spojrzała trochę z politowaniem, trochę ze zrozumieniem. Ja napisałam, niemniejszym informuję, że moja córka nie weźmie udziału w pochodzie pierwszomajowym. Natomiast te pochody pierwszomajowe się odbyły bez względu na wszystko, zarówno tam, jak i tu. Ale też doktor Piszczulin, którego tu wspominam, który był pierwszym lekarzem, który pojawił się, bo jechał do ciężarnej, do tego Czarnobyla w Czarnobylu, mówi, że czas 1 maja jest w ogóle na wschodzie. To też potwierdziła mi pani z Ukrainy, z którą rozmawiałam wczoraj, że jak u nas ludzie grillują, jak są ciepłe dni, to tam się chodzi na szaszłyki. On twierdzi, i tutaj powiem szczerze, nie wiem, jak było rzeczywistości, bo tutaj z dokumentacji profesora Dworaczka wynika, że pochód pierwszomajowy w Kijowie się jednak odbył. Doktor Piszczulin twierdzi, że go nie było. Może czegoś nie pamięta, trudno mi powiedzieć, ale on mówi, że nie byli na tym pochodzie i postanowili pojechać autobusem, 6 przystanków, nad rzekę, nad Dniepr, żeby zrobić sobie te szaszłyki. No i mówi, nie ma autobusów, nie wiedzieli co zrobić, nie rozumieli dlaczego. Bo on wiedział, że coś się w tym Czarnobylu stało, natomiast nikt sobie nie zdawał sprawy jakby z zasięgu tej katastrofy. I on mówi, że poszli na piechotę całą rodziną na te szaszłyki. Ja mówię, zaraz, panie doktorze, to jest w ogóle jakaś filmowa scena, Czarnobyl płonie, a wy jecie szaszłyki na plażę? On mówi, a to nikt nie wiedział wtedy.
0: No tak.
1: To jedliśmy te szaszłyki, no wyobrażasz sobie? Jedliśmy szaszłyki, no ale nie byłoby tej części świata bez alkoholu oczywiście. No ja zapytałam, czy do tych szaszłyków i czy do tej kiełbasy, którą ta pani w tej strefie wykluczonej, wykluczenia, tak to się dzisiaj mówi, dawała im jako prezent za to, że uratowali jej ciężarną, dogonili, złapali jej ciężarną wnuczkę, czy był bimber. A on mówi tak, ja bardzo państwu polecam ten film, bo rzadko rozmawia się z ludźmi, którzy tam byli dzisiaj, jeszcze mieszkają obok nas. Film ma tytuł Co powiedzieli mi lekarze z Czarnobyla na kanale High History, albo wystarczy wpisać Joanna Lamparska na YouTubie, bo on mówi, że wie pani, mówi z bimbru, bo to tak z takim rosyjskim, z bimbru to było inaczej. Bo my, młodzi lekarze, którzy już tam pracowaliśmy w strefie, nas było po czterech, tam był taki zwyczaj, że chyba w soboty były banie i zawsze w soboty, jak były banie, czyli takie miejsca do mycia, to w soboty myły się kobiety, a w niedzielę mężczyźni. Takie było na albo tak, albo tak. A tamta bania w strefie pracowała cały czas. I oni codziennie wieczorem, kierowca ich przywoził, żeby się wymyli. I oni zostawiali brudne ciuchy, znaczy te napromieniowane ciuchy gdzieś tam w wiadrze, dostawali po wyjściu z bani czyste i mieli przydział na coś, co nazywa się kagor. Czy ty wiesz, co to jest kagor? Bo ja
0: pierwszy
1: nie wiedziałam.
0: Pierwszy raz słyszę takie słowo.
1: To jest słodkie wino mszalne. Bo była, i to też ta pani z Ukrainy mi potwierdziła, mówi, bo my wierzyliśmy, że kagor leczy napromieniowanie, zmniejsza je. Podobnie jak wódka.
2: Radio RAM.
0: Miałem wtedy 11 lat i pamiętam jak dziś, że dzień po tej nocy w szkole byliśmy zwolnieni z lekcji. Następnego dnia w szkole nie było zajęć. Chodziliśmy do szkolnej pielęgniarki, która podawała jod. Kolejki uczniów pod gabinetem były ogromne. Dużo uczniów wymiotowało, bo nie mogło połknąć płynu Lugola. Cała szkoła zażygana. Do mojej małej
1: tak
0: głowy
1: było, no.
0: Wówczas dobiegła myśl, że wybucha kolejna wojna. To kolejne wspomnienie, wpis pod filmem Joasi o katastrofie w Czarnobylu.
1: No bo ludzie rzeczywiście się bali. Wiesz, kiedy pojawiła się informacja, że coś się dzieje, a ta informacja była bardzo taka enigmatyczna, króciutka. A wiadomo, że Polacy na ogół wiedzieliśmy, jak wygląda historia naszej współpracy z naszym bratem ze wschodu. Ja, jeśli pozwolisz, mam przed oczami pierwszy oficjalny komunikat informujący o tym, że w Polsce pojawiło się skażone powietrze. To jest Echo Krakowa, 29 kwietnia, czyli 3 dni po katastrofie 1986 roku, ale ja ci oddam tę notatkę, no bo ty jesteś wzorcowym lektorem.
0: Jak poinformowano w dniu 23 bieżącego miesiąca w ostatnich dziennikach radiowych i telewizyjnych, w czarnobylskiej elektrowni atomowej na Ukrainie nastąpiła awaria. Uszkodzony został jeden z reaktorów atomowych. Podjęto przedsięwzięcia zmierzające do zlikwidowania skutków awarii. W jej wyniku w poniedziałek nad północno-wschodnimi regionami Polski przeszedł na dużej wysokości radioaktywny obłok. Przeprowadzone na terenie całego kraju pomiary wskazują, że stopień radioaktywności nie zagraża zdrowiu ludności.
1: Nic się nie stało.
0: Tak.
1: Trenerze, nic się nie stało. No dokładnie tak reagowała wtedy władza. My bardzo baliśmy się jednak naszego sąsiada ze wschodu, u którego też nic się nie stało. Te pochody pierwszomajowe prawdopodobnie poświęciły wiele ludzi. Ja nie mówię o tym, że oni potem zachorowali, bo podobno ta akcja z płynem Lugola rzeczywiście bardzo Polakom podobno pomogła i polska władza zachowała się znacznie lepiej niż władza na wschodzie. Wracając do tego kagoru, o którym opowiadaliśmy w poprzednim wejściu. Mówiłam, że doktor Piszczulin i moja znajoma Ukrainka mówiła, że oni wszyscy wierzyli, że ten kagor zmniejsza radioaktywność i trzeba go pić. Więc oni dostawali kartki na ten kagor. I mówił mi doktor Piszczulin, że całymi skrzynkami go po prostu wynosili. Wiesz, on mówi tak, no piękna pogoda, maj, my jesteśmy w tej strefie wykluczenia, ptaszki śpiewają, wszystkich już tam sprawdziliśmy, a tutaj, no to wiesz, no młodzi ludzie, studenci, wino, ale mówi, że absolutnie nie było pozwolenia na to, żeby kagor zamienić na wódkę. No i tutaj był ból.
2: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Piszę do pani, gdyż wczoraj oglądałem pani materiał o katastrofie elektrowni w Czarnobylu. Może opowiem. W 1986 roku miałem 17 lat. Uczęszczałem do liceum zawodowego w Chorzowie, gdzie bardzo jak na tamte czasy działała sekcja przysposobienia obronnego. Byliśmy zaznajomieni z obronnością, strzelectwem, pierwszą pomocą. Chodziłem chętnie na zajęcia po lekcjach. Otrzymałem torbę z wyposażeniem do zadań w razie zagrożenia. Między innymi były w niej dwa dozymetry. Takie metalowe opakowania, w których znajdowały się fiolki szklane z przezroczystym jak woda płynem. 1 maja 1986 roku był jak zwykle dniem wolnym, ale trochę wieści ze wschodu już mieliśmy. Pamiętam, że tradycyjnie odbyły się pochody, ludzie cały czas spędzili na dworze, spacerując po parkach. Ja jednak pozostałem z rodzicami w domu. W południe przypomniałem sobie, że posiadam w torbie z PO dozymetry. Wystawiłem jeden na balkon i odczekałem godzinę. To był szok. Po godzinie płyn w fiolce miał kolor soku z buraka. Schowałem go do opakowania i na drugi dzień zabrałem do szkoły. Poinformowałem o tym sekretariat oraz miałem rozmowę z dyrektorem. Po kilku godzinach zostałem poproszony o dyskrecję i niekomentowanie sprawy.
1: No właśnie. Podobnie było wśród studentów medycyny, którzy pracowali wówczas w strefie wykluczenia, o co zapytałam doktora Zwinczewskiego. Zapytałam, czy wyście w ogóle o tym między sobą rozmawiali. On mówi, no w rodzinie tak, ale wie pani, no lekarza, tak to powiedział bardzo dyplomatycznie, obowiązuje tajemnica lekarska, więc się nie mówiło, dokąd jedziemy, co tam robimy. Im bardziej milczysz, tym lepiej ci będzie. Natomiast zapytałam go, czy pan jako student mógł odmówić pojechania do strefy wykluczenia, pojechania na tę w cudzysłowie placówkę, czy mógł pan odmówić pracy tam i badania tych ludzi? A on mówi, wie pani, to było dobrowolne, ale obowiązkowe.
0: Piękne.
1: Gdybym odmówił, to no wie pani, nie zdałbym jakiegoś egzaminu. Po prostu bym nie zdał egzaminu. Ja mówię, kariera złamana? On mówi, nie, po prostu bym przez przypadek nie zdał jakiegoś egzaminu.
2: Radio RAM.
0: Miałem 12 lat wtedy. Byliśmy na pochodzie pierwszomajowym, a potem od razu do przychodni na podanie jodu. Ogromne kolejki. Wypiłam swoją dawkę ze szklanej menzurki, takiej małej. Ohydny w smaku. Jakby kulminacja gorzkości i mdłości, ale nie było to coś, czego nie da się przełknąć, choć wiele dzieci wymiotowało. Musiały wtedy znowu łykać, do skutku. Pamiętam, jaki dumny byłem, że dałem radę bez problemu. Jako dziecko nie bałem się jakoś bardzo, poza jedną rzeczą. Tamtego roku rośliny bardzo mocno pyliły. Po deszczu wokół kałuż gromadził się żółty osad z pyłku. Wśród kolegów była legenda, że to z Czarnobyla i że jeśli się tego osadu dotknie albo tylko stanie na nim, to się umrze.
1: Czy ludzie się wtedy bali? Nie wiem jak ty, ja nie byłam taka do końca świadoma tego, co się dzieje, szczerze mówiąc. Zresztą, no takie czasy były, kiedy, tak mi się wydaje, jak patrzymy na to z perspektywy współczesności, no, że z jednej strony wszyscy nienawidzili tego Związku Radzieckiego, prawda? A z drugiej strony człowiek zawsze ma jakąś nadzieję, że będzie dobrze chyba.
0: Wiesz co, ale z takim promieniowaniem jest trochę tak, jak mój kolega mówił mi niedawno, jaką straszną chorobą jest cukrzyca. Mówi, wiesz, cukrzyca nie boli, na nią się choruje. Jeśli ktoś tego nie zauważa, nic cię nie boli, a twój organizm już w tym momencie, no, ma kłopoty.
1: Ten płyn Lugola rzeczywiście uratował bardzo wiele osób wtedy. Miałam ostatnio szansę rozmawiać również z panem profesorem Markiem Bolanowskim, który jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich we Wrocławiu. I on mówi, że no wtedy nie można było więcej zrobić. Padło takie pytanie do pana profesora, bo prowadziłam z nim spotkanie, czy jest dzisiaj jakieś lekarstwo, dzięki któremu można by odwrócić chorobę popromienną. Wiesz, takie pytanie trochę science fiction, niemniej jednak bardzo ciekawe, i powiedział profesor, że nie. I że też jakby nie odnotowano jakoś tak bardzo. Właściwie ci ludzie, którzy byli daleko, którzy brali płyn Lugola, mogą się czuć bezpieczni. Nie było też prowadzonych tak naprawdę jakichś wielkich badań i my nie wiemy, jakie były konsekwencje tej choroby. To, co mi mówili lekarze z tamtej strefy, to, że ci, którzy byli bardzo blisko, rzeczywiście chorowali, mieli nowotwory potem. Gdzieś tam pojawiały się choroby tarczycy, no ale im dalej, im większe było zabezpieczenie, tym było lepiej. Natomiast bali się bardzo. Mówili, że to promieniowanie, mieli takie poczucie, że im słabszy organizm, tym ono bardziej, mówiąc wprost, wali. I niezwykle bali się o swoją córkę, on z żoną i o babcię. I je rzeczywiście od razu wysłali gdzieś tam poza dom, poza Kijów, poza strefę. Chociaż to znowu drugi doktor, Igor Zwinczewski, mówi, że co było dla niego takie, pokazywało, ja wtedy to był Związek Radziecki, jak ten świat działał, że jak było ich na roku około 200, jak zaczęła się ta cała sprawa z Czarnobylem, na studia zaczęło przychodzić około 30-40 studentów mniej. Okazało się, że to byli synowie tych rodziców, którzy mieli świadomość, którym powiedziano i którzy natychmiast po prostu ich wywieźli, więc oni ani nie brali udziału w tej wielkiej akcji pomocy ludności tam, w badaniu dezymetrycznym, ani w jakiejkolwiek pomocy po prostu. I on mówi, i taka to była sprawiedliwość tego kraju.
2: Radio RAM. Radio w dobrym tonie.
0: Pamiętam ten czas. Obdzwaniałam kilka dni przed 1 maja wszystkie gminy i inne urzędy samorządowe, by rolnicy nie wypuszczali ptactwa i bydła na łąki, a potem kilka dni później sprawdzali obecność na marszu 1 maja. Tylko nikt nie powiedział, że ta reakcja była prawie tydzień po wybuchu. Do tego jeszcze wszystkim wciskali płyn Lugola. Na szczęście ojciec chemik zakazał nam tego świństwa brać. Straszny czas był wtedy u nas, a prawdziwa makabra w okolicach Czarnobyla. Dobrze, że prawda jest odkrywana. Kilka miesięcy później, w sierpniu, jechałam pociągiem Varna Express na wczasy do Bułgarii. Jak tylko przekroczyliśmy granicę Rumunii, całe pociągi były płukane jakimiś płynami. Wjeżdżało się pod taką rurę, okna musiały być zamknięte. Nikt też nie uprzedzał, że wszystkie owoce i warzywa były skażone. I właściwie nadal są takie, bo rozpad tych związków promieniotwórczych to co najmniej 50 lat.
1: Nie umiem się wypowiedzieć co do płynu Lugola, no bo kompletnie nie mam na ten temat wiedzy. Jeżeli tej pani ojciec chemik zabronił picia płynu Lugola, no to to jest dość coś niezwykłego, bo podobno ten płyn Lugola rzeczywiście bardzo pomagał. Natomiast ciekawą rzecz pisze ta osoba, że, bo przypominam, że to są komentarze pod moim filmem o Czarnobylu, natomiast w tym filmie na High History pojawia się też historia nie tylko ludzi, ale też przedmiotów. Bo okazuje się, że zaraz w strefie, jak tylko wybuchł reaktor, rozpoczęto budowanie cmentarzy dla samochodów. I o tym mi opowiadał dr Piszczulin. I powiem ci, że to naprawdę robi wrażenie, bo on mówi tak. Widziałem los tych samochodów, bo one były metal napromieniowane i spychaczy i wojskowego sprzętu. Były kopane wielkie dziury, głębokie na 4 metry i do nich spychano autobusy i karusy, to są duże autobusy, i był cmentarz dla ikarusów, cmentarz dla zwykłych samochodów i cmentarz dla karetek. I on mówi, że to były, on mówi o tysiącach, chyba tak nie, trudno powiedzieć, ale że setki samochodów tam zrzucano, a potem przykrywano albo betonem, albo ziemią. No coś nieprawdopodobnego, takie wielkie cmentarzyska samochodów. problem polegał na tym, i o tym mówi doktor Zwinczewski mi znowu w tym filmie, że myśmy myśleli, że reaktor atomowy, że Czarnobyl to jest jak Titanic albo Columbia dla tamtych ludzi, którzy żyli w czasach Titanica, że on jest niezniszczalny. Czy to w ogóle niemożliwe, że coś się stanie, ale kiedy niemożliwe, on mówi, stało się możliwe. Mówi, nie baliśmy się, ale jakaś taka obawa u bliskich, wiadomo. No, nikt nie wiedział, jak ta chmura poleci. My dopiero dzisiaj mamy jakieś symulacje. Wtedy wszyscy udawali, że wszystko jest w porządku. Nawet jednego, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, którego z wyższych oficjeli radzieckich zmuszono do tego, żeby on na pochodzie pierwszomajowym pokazał się wtedy z wnuczkiem.
0: Straszne.
1: To jest, wiesz, no, władza, propaganda, ponad wszystko. Straszliwe, straszliwe czasy, ale wiesz co, dumni musimy być chyba jako Polacy, nasza służba zdrowia, że tak wtedy fantastycznie wszyscy się spisali, pomogli. A mówię o tym na koniec, bo dzwoniła do mnie ostatnio koleżanka, z różnych względów nie powiem, która ma w gminie, miała pewien problem w gminie, mianowicie coś tam się z wodą stało. I mówi tak, dzwonią ludzie i pytają, jak ja mam umyć dziecko? Skąd mam wziąć dziecku wodę na herbatę? A moja mamusia nie czyta internetu i nie wie, że coś jest z wodą. Ja mówię, jak mamusia nie czyta internetu, no to niech wnuk, który zadzwonił z pretensjami do niej, czy tam syn pójdzie. Można iść do sklepu kupić wodę, pojechać do sąsiada, do sąsiedniego miasta. Jakby bezradność ludzi dzisiaj, w tym świecie, kiedy wszystko jest łatwe, no jest taka niepokojąca, czy my byśmy sobie poradzili w takiej trudnej sytuacji znowu. Miejmy nadzieję, że tak.

0: Radio RAM w dobrym tonie.
1: Niedziela, 3 maja, na zegarach punktualnie godzina 8.
0: Wiadomości Radia RAM.
2: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Od wczoraj jeden kierunek ruchu wyłącznie do centrum został wprowadzony na osiedlu Brochów we Wrocławiu na ulicach Boiskowej, Ziemniaczanej i Koreańskiej. Zbliża się przebudowa skrzyżowania ulic Karwińskiej i Gazowej. Ulica Koreańska stanowi jednak bezpośrednie połączenie Wrocławia z Iwinami, mówi radna sołectwa Agata Szacik.
3: Proponujemy, aby uwzględnić, czy poprzez plakietki, czy poprzez znaki drogowe, że zakaz nie dotyczy mieszkańców Iwin.
2: No, takich znaków nie ma. Pojawiły się znaki zakazu wjazdu, bo jak tłumaczy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego, w zamyśle urzędników mieszkańcy Iwin mają używać objazdu przez buforową i wschodnią obwodnicę Wrocławia, a tranzytowych aut po południu na Koreańskiej były setki.
4: Oni samochodami do Iwin z centrum miasta wracali przez Brochów. I nie chcemy, żeby tak robili, bo chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
2: No, urzędnicy zapewniają, że cykle sygnalizacji świetlnej zostaną zmodyfikowane tak, aby zminimalizować korki na objazdach. Izba Wydawców Prasy od dłuższego czasu apeluje o unowocześnienie przepisów dotyczących opłat reprograficznych od tzw. czystych nośników. To mechanizm, dzięki któremu twórcy otrzymają rekompensatę za to, że ich dzieła są legalnie powielane do celów prywatnych. W Polsce na liście nośników objętych opłatą wciąż figurują kasety VHS, płyty CD, magnetowidy, a nawet kasety magnetofonowe. Brakuje natomiast komputerów, smartfonów, telewizorów czy tabletów. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska zapowiada zmianę.
5: Nie rzucam słów na wiatr i tak jak obiecałam, my przygotowujemy nowelizację tego rozporządzenia i ono zostanie przeze mnie podpisane. Zresztą prace cały czas trwają. Na bieżąco można sprawdzać informacje na ten temat na stronie LCL-u. Ze swojego zdania się nie wycofuję.
2: Według planów opłata ma być pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń. Dziś około godziny 9 zaplanowane jest umieszczenie na orbicie 4. satelity radarowego dla Wojska Polskiego, poinformował w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakieta nośna wystartuje z bazy w Kalifornii. Dostarczenie rakiety polskiemu wojsku jest częścią programu MikroSAR. Systemy SAR pozwalają na dokładną obserwację Ziemi w ciemności i bez względu na stopień zachmurzenia. Muzykę klasyczną i operową można usłyszeć na ulicach Jeleniej Góry. Grają ją Kataryniarze. Trwa trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu. W barwnych strojach przyjechali tu artyści z Niemiec, Czech czy Polski.
6: Iwan Gądkosz od XVIII wieku do początku XX był bardzo ważny instrument dla ludzi grania na ulicach i za orchestriony, które były instrumentami dla tańca.
7: Andrzej Markowski, Kataryniarz Jeleniogórski. Nie musimy muzyki tylko słuchać ze smartfona. Mamy tutaj żywą muzykę. Mamy bezpośredni kontakt z człowiekiem, który gra.
8: Jestem tak zwaną krakowską Katarynką, mam na imię Barbara. Uwielbiam przekazywać to, co już zanika, jak działa Katarynka. To jest taka taśma, są dziurki na taśmie, pod spodem jest blaszka, która też ma dziurki. Jak te dziurki się nachodzą na siebie, ja kręcę, pcham powietrze, tam są miechy i powietrze jest wypychane do piszczałek. No i piszczałki dają swój dźwięk.
2: Kataryniarze będzie można spotkać dziś w Cieplicach od 10 do 20 w Parku Norweskim, Parku Zdrojowym i na Placu Piastowskim.
0: Radio RAM.
1: 4 minuty po godzinie 8 na termometrach we Wrocławiu 11 stopni, ciśnienie 1003 hektopaskale. Pogodnie będzie dziś w całym mieście. Przepiękne prognozy od synoptyków, nawet warunki biometeo będą korzystne, a maksymalnie na termometrach prawdziwe szaleństwo do 28 stopni. Ewelina Lis przed mikrofonem, tu oczywiście Rambo w kapciach. Sporo dziś będzie Bonda. Dlaczego akurat James Bond zagości na antenie Radia RAM? Wyjaśni się w tej godzinie. Będą niespodzianki, będą konkursy, będzie gość specjalny, ale wszystko

0: Radio RAM.
1: 16,5 minuty po godzinie 8. Można się przywitać. Dzień dobry, można trochę inaczej.
2: Good evening. My name is Bond. James Bond.
1: Roger Moore się z nami wita nieprzypadkowo, proszę państwa, bo dzisiaj no Roger Moore nie osobiście, ale dziewczyna Bonda z Moonrakera z 79 roku się pojawi. Nie sama, bo zaczniemy tę historię kosmiczną, bo przecież Moonraker powstał w czasach, gdy na ekranach kin królowały filmy o kosmicznych przygodach, a Gwiezdne Wojny z 77 zrobiło ogromne wrażenie na widzach. Jesteśmy przed 4 maja. Gdyby 4 maja, jak w zeszłym roku, wypadał w niedzielę, pewnie gościlibyśmy fanów Gwiezdnych Wojen. A skoro wypada w poniedziałek, to dzisiaj można zrobić taki, no właśnie, odwróconą historię i sporo będzie o Bondzie. Piotr Zając, autor pewnego bloga, który od wielu lat podróżuje śladami Bonda, rozmawiał z twórcami kilku filmów, z kaskaderami, z producentami. No, przepiękna też robi zdjęcia z tych wszystkich lokacji. Trochę nam dzisiaj o sobie opowie. O Bondzie też i o dziewczynie Bonda z Moonrakera. To była taka historia, która właśnie narodziła się w trakcie wywiadu z Piotrem, bo Piotr mówi, wiesz, że dziewczynę Bonda w Moonrakerze grała wrocławianka?
3: Dzień dobry, Wrocław. Dzień dobry, Radio RAM. Ewelina, Piotr and everybody who is listening.
1: Irka Bochenko urodziła się we Wrocławiu, mieszkała tu kilka lat, potem wyjechała do Francji. Teraz mieszka w Dubaju, sporo tworzy, komponuje, ale w 79 roku zagrała z Rogerem Moorem w Bondzie. I ta kosmiczna historia, trochę szpiegowska, hollywoodzka, absolutnie tak, dzisiaj do godziny 12. Będzie też konkurs połączony z tą filmową historią Zbudujmy Świat, utwory Wodeckiego w nowym świetle. Co będzie do wygrania i co trzeba będzie zrobić, to jeszcze przed godziną 9 wystartuje ten konkurs.

0: pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
1: Nie każda majówka zaczyna się od dotknięcia meteorytu, ale ta może. Już w majówkę w Zamku Topacz pod Wrocławiem giełda biżuterii i minerałów. Ponad 100 wystawców z Polski i Europy. Autorska biżuteria, kryształy, kamienie szlachetne. Strefa Geolandia dla dzieci. Mnóstwo food trucków. I coś naprawdę kosmicznego. Meteoryt ważący ponad 70 kg. Zobacz go z bliska. To idealny pomysł na majówkę dla całej rodziny. Zamek Topacz 1-3 maja. Sprawdź mineralstopacz.pl.
2: Po reklamie.

0: 8:32 minuty, więc czas na zapowiadaną wcześniej niespodziankę.
1: Konkurs Radia Ram.
0: I trzymam tę niespodziankę. Skoro dzisiaj będziemy krążyć wokół Bonda, jesteśmy już w takim przygotowaniu. Po 9:00 ruszymy. Nasi goście też gotowi. To może zobaczmy tak oczami wyobraźni, co można robić po długim weekendzie majowym i filmowym, i muzycznym. 4 maja, godzina 17:00. Taka propozycja od nas, Teatr Muzyczny Kapitol. Zbudujmy świat, utwory Wodeckiego w nowym świetle. To jutro o godzinie 17:00 przypomnę. Po długim weekendzie chyba warto przypominać, bo pewnie wszyscy będą jeszcze w jakimś takim spowolnionym tempie, tak sobie wyobrażam. A może jeszcze co niektórzy będą mieć wolne. Co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście się chwilę zastanowić i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, który utwór Zbigniewa Wodeckiego mógłby zagrać w dowolnym, tutaj można wybrać, w filmie o Bondzie. Jest kilka do wyboru przecież w tej serii. Można wybrać swojego bohatera filmowego i dopasować do tego utwór Zbigniewa Wodeckiego. Dwuosobowe jest to zaproszenie, więc można kogoś też, mówiąc kolokwialnie, przyciągnąć na ten jutrzejszy koncert. 72280, w treści wpisujemy RAM, tytuł utworu, który mógłby zagrać w dowolnym filmie o przygodach agenta 007. Koniecznie imię i nazwisko, koszty 2,46. 72280, RAM, nazwa utworu Zbigniewa Wodeckiego. To jest bardzo ważne, imię i nazwisko. Czekamy, czekamy, rozpoczynamy ten konkurs. Będzie krążyć między naszymi opowieściami do godziny 12:00.
1: Konkurs Radia Ram.

Tina Turner w Radiu RAM. A po godzinie 9:00 Piotr Zając się pojawi. Bondolog, wrocławski autor bloga o Bondzie, jeździ po świecie jego śladami, przeprowadza wywiady z twórcami, dublerami, kaskaderami. Ileż to będzie ciekawostek na naszej antenie także. Pojawi się również Irka Bochenko. Jest to wrocławianka, dziewczyna Bonda Rogera Moore'a w Moonrakerze z 79 roku. A przypomnę, że Bond w 79 roku jako jedyny w serii o Bondzie poleciał w kosmos. No odpowiedź na Gwiezdne Wojny, nieprzypadkowo oczywiście przed 4 maja, przed świętem fanów Star Wars. Taka to będzie historia. Sama Irka Bochenko również się pojawi. Już mogę zdradzić, że możemy pozdrawiać mieszkańców Prusa, bo w jednym z tamtych mieszkań, w jednym z tamtych budynków w kolorze żółtym wychowała się nasza wrocławianka, dziewczyna Bonda, przypomnę. Teraz mieszka w Dubaju, wcześniej wiele, wiele lat mieszkała we Francji. Sporo tworzy muzycznie, występowała w przede wszystkim francuskich produkcjach telewizyjnych. Ale przeglądając portfolio, ten James Bond z 79 roku wygląda znakomicie. Do 9:00, czyli do początku naszych opowieści, naszych bondowskich przygód, zostało 9 minut. Po drodze, przypomnę, będą przypominajki a propos konkursu. Zbigniew Wodecki dzisiaj też króluje na antenie Radia RAM. Czasem muzycznie, a czasem będziemy dopasowywać do historii Jamesa Bonda.

No i pozdrawiam wszystkich, którzy już dają znać, że są po drugiej stronie. Między innymi Ania, która przesłała kalendarz majówka z Radiem RAM. I tak, jest 1 maja, 2 maja, 3 maja i wszędzie jest tam RAM. Bardzo nam miło, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy świętują z Radiem RAM.

0: Niedziela, 3 maja, a na zegarach już godzina 9.
1: Wiadomości Radia RAM.
2: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. 382 kierowców pod wpływem alkoholu, 77 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, a 89 zostało rannych. To wczorajsze statystyki policji w Polsce. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i zapowiadają wzmożone kontrole. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
3: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
3: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
5: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy konstytucji nie przestrzegają.
3: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
6: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
2: Obowiązująca konstytucja weszła w życie w 1997 roku. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, powiedział Donald Trump. Temat ten jest za oceanem bardzo szeroko komentowany. Chociaż Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, które od zakończenia II wojny światowej stanowią filar amerykańskiej polityki obronnej, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcję poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy. Może tak się stać tylko w przypadku, gdy sekretarz obrony poświadczy przed kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Około 1/3 czytelników zalega z oddaniem książek w bibliotece w Oleśnicy. Teraz będą mogli to zmienić, bo rusza specjalna akcja, w ramach której można oddać zaległe egzemplarze bez ponoszenia kar. Jak mówią mieszkańcy, opóźnienia wynikają z natłoku codziennych obowiązków i zwykłego zapominania.
7: No każdy swoim czasem dysponuje. Raczej staram się pamiętać na przykład, żeby te książki oddać. No ale są takie sytuacje, że zapomnę, wyleci z głowy. Takie coś jest dobrze.
8: To jest pozytywne, bo czasami człowiek jest zakręcony albo ma, nie wiem, problemy czy z pracą, czy zdrowotne, czy obowiązki. Czasami się tam umknie data, nie?
2: Według dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej Anny Zasady okres przebaczenia ma zachęcić czytelników do powrotu.
9: Pomysł stąd się bierze, że chcemy, żeby wróciły do nas książki przetrzymywane, ale też, żeby wrócili do nas czytelnicy, którzy z obawy przed konsekwencjami, może trochę ze wstydu, po prostu przestali do biblioteki przychodzić.
2: Kara za dzień opóźnienia wynosi 10 groszy, u rekordzistów sięga nawet 400 zł. Ta abolicja potrwa od 8 do 15 maja.
1: Radio RAM.
0: Bardzo krótko. 15 stopni na termometrach, 1003 hektopaskale. Dziś bardzo ciepło, gorąco, pogodnie, do 27-28 stopni. 4 minuty po 9. Ewelina List. Dzień dobry i zapraszam.

0: Jest 1979 rok. Świat jest pod wrażeniem Gwiezdnych Wojen. Nic dziwnego, że filmowcy postanowili wysłać kolejnego Jamesa Bonda w kosmos. A w tym filmie z 79 zagrała wrocławianka Irka Bochenko i trochę powspomina dzisiaj, jak to mieszkała przez kilka lat, zanim przeprowadziła się do Francji na Prusa we Wrocławiu. No i jak wspomina kolor żółty, bardzo symboliczny, który kojarzy jej się z Wrocławiem. Absolutnie tak. A do Irki, aktorki, piosenkarki, jako pierwszy dotarł Piotr Zając, wrocławski bondolog, który od lat podróżuje śladami Bonda. Udało mu się dotrzeć do wielu gwiazd i wiele gwiazd sfotografować. Wracamy do tej niezwykłej pasji wrocławianina.
1: Początki. Ciężko mi sobie przypomnieć, co tak naprawdę było na samym początku. Generalnie od lat fascynuje mnie produkcja filmów. W jaki sposób one powstają? Bo Bonda, jak chyba większość, oglądałem w telewizji. Zacząłem sobie czytać o tym, jak to wszystko jest tworzone i okazało się, że tak, w Bondzie są właśnie takie elementy, które mnie fascynowały. No i tak to się chyba zaczęło.
0: I jakie elementy?
1: O, tutaj dużo można by mówić.
0: Ale taki pierwszy strzał.
1: Pierwszy strzał, no to jest właśnie problem, tak jakby cofnąć się w czasie.
0: A który to był rok w ogóle?
1: Oj, to już nie pamiętam. Powiedzmy, takie coś, co zaskoczyło szczególnie, to była premiera Bonda filmu Skyfall w Berlinie. Wtedy już byłem fotografem i zobaczyłem, że w Berlinie będzie właśnie europejska premiera tego filmu. No to Bond, dodatkowo wydarzenie duże. No i stwierdziłem, że spróbuję się akredytować. Udało się, stałem przed czerwonym dywanem. Daniel Craig pozował przede mną. Mam takie właśnie zdjęcia, jak patrzy mi prosto w oczy.
0: A jaki on jest?
1: Jest jak Bond. Oczywiście na premierze zachowują się podobnie jak na planie. Chciałbym go spotkać osobiście tak na luzie, że tak powiem. Trochę więcej chyba mogę powiedzieć o Piersie Brosnanie, którego fotografowałem we Wrocławiu. Tutaj odbierał nagrodę i można było zobaczyć, że rzeczywiście jest szarmancki jak Bond. Przyjechał tu z żoną. No, zachowywał się jak taki prawdziwy dżentelmen. To było widać w jego sposobie bycia, w jaki sposób odnosi się do innych ludzi. To był taki prawdziwy Bond dżentelmen.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego Berlina. Daniel Craig. Masz go przed sobą, tę postać.
1: Do tamtej pory miałem okazję fotografować premiery kilku filmów w Berlinie przede wszystkim. Tam są wydarzenia na skalę europejską, także trochę to wygląda inaczej niż w Polsce, z większym rozmachem. Tam są miejsca przydzielone dla poszczególnych fotografów, w zależności od tego, jaką agencję, medium się prezentuje, to ma się miejsce w pierwszym rzędzie, w drugim bądź trzecim. Także z tych dalszych rzędów trzeba się wychylać i łapać swoje miejsce. To pamiętam z tego Berlina, za mną ktoś stał na takiej wysokiej drabinie, chyba dwumetrowej. Także ci miejscowi fotografowie to mieli przygotowane drabinki, całe zestawy właśnie ułatwiające fotografowanie przez 2-3 godziny. Tak to wygląda. Jak przychodzą goście, którzy mają pozować fotoreporterom, to właśnie z Berlina kojarzę, że tam jest taki jakby mistrz ceremonii. On po kolei wpuszcza tych aktorów, żeby to nie było zamieszania i żeby każdy miał swój czas, żeby mógł zapozować. Też pokazuje, gdzie mają się zatrzymać, w którą stronę popatrzeć. Czasami też dają dyskretnie znaki, czy też wyświetlają, kto jest tą osobą fotografowaną, ponieważ oczywiście są głównie aktorzy, aktorki, reżyserzy, ale też jest cała grupa celebrytów, którzy się tam pojawiają na ściance. No a potem trzeba wiedzieć, kto to był, kogo się sfotografowało i odpowiednio opisać, jak się wysyła do czy to agencji, czy do gazety. Właśnie z Berlina taką pamiętam śmieszną sytuację. Dwie właściwie sytuacje. Jedna była taka, jakaś taka młoda dziewczyna stanęła i zaczęła pozować. Na początku nikt nie robił jej zdjęcia, potem jeden zaczął, drugi, potem wszyscy fotografowali. Jak ona zeszła, to zaczęli między sobą krzyczeć, a kto to właściwie był? Także to podejrzewam, że był ktoś, kto kupił bilet, bo też tacy są i zapozował. Może w ten sposób ktoś chciał się wypromować. A druga sprawa, pamiętam taka starsza pani z miotłą, która sprzątała za każdym razem ten dywan, żeby był świeży, żeby nie było wyjadać śladów błota. To akurat była dość długa przerwa pomiędzy gośćmi, więc fotografowie zaczęli się trochę nudzić, zaczęli robić jej zdjęcia, a ona z wdziękiem prawie tańczyła z tą miotłą, pozowała. pokazywała się w lewo, w prawo, także ogólnie była wesoła atmosfera.
2: Bond. James Bond.

0: Będzie Irka Bochenko. Wiem, że już sporo emocji wywołała ta postać. Tak jest, to nie jest prima aprilis, to nie jest 1 kwietnia. Taka historia się wydarzyła w 79 roku, że wrocławianka została dziewczyną Bonda. Przypomnę kontekst, bo jest bardzo kosmiczny. Gwiezdne wojny wtedy królują. No i filmowcy, którzy głowili się, co tu z tym kolejnym Jamesem Bondem zrobić, wymyślili, że James Bond poleci w kosmos. W tym filmie, w którym Roger Moore leci w kosmos, u jego boku pojawiła się Irka Bochenko. Ale zanim się pojawi, bo połączyliśmy się, udało nam się dotrzeć do bohaterki opowieści sprzed lat. 5 minut ma Piotr Zając. Człowiek, który pomógł nam dotrzeć do aktorki i piosenkarki, to wrocławski bondolog, który od lat podróżuje śladami Bonda. Znacie go z anteny Radia Rambo, opowiadał o swoim drugim hobby, czyli fotografowaniu Formuły 1, ale dzisiaj ten temat zostawiamy, zajmujemy się Bondem. I teraz lecimy do kolejnego miejsca związanego z Jamesem Bondem.
1: Byłem w Rzymie i akurat to się złożyło z czasem, kiedy kręcono tam pościg samochodowy do filmu Spectre. Także udało mi się pojawić na planie. Nie jako gość, tylko po prostu przyglądałem się. Tam James Bond ucieka Jaguarem, prototypem DB10 i goni go zły Hinks w Jaguarze, też prototypowym. I tych Jaguarów powstało w sumie 7 egzemplarzy. 5 było na planie. I co ciekawe, jeden z tych Jaguarów wykorzystywanych na planie filmowym był później sprzedany na aukcji w Abu Dhabi. 2 z moich zdjęć, które wtedy zrobiły, trafiły do katalogu aukcyjnego.
0: A jak tam było na tym planie? Długo byliście, długo mogłeś być? Czy to było limitowane? Jak atmosfera? Jak blisko reżysera? Czy w ogóle był? Jak blisko gwiazd? Wszystko tutaj.
1: No tam akurat gwiazd wtedy nie było. W takich scenach pościgowych biorą udział głównie kaskaderzy. Zresztą po latach i z jednym, i z drugim, i tym, który uciekał, i tym, który gonił, miałem okazję porozmawiać.
0: Jak to się stało, taka dygresja?
1: To już jest kolejny etap tej mojej działalności.
0: No dobra, to
1: tak
0: wrócimy
1: powiem
0: do tego, tak?
1: Tak, tak, tak, jak najbardziej.
0: Czyli jesteśmy na planie.
1: Jesteśmy na planie, ochroniarze ze wszystkich stron, to się akurat działo nad brzegiem Tybru. Już od samego rana stali właśnie ochroniarze, którzy pilnowali dojścia do rzeki. No ale wieczorem okazało się, że można podejść. Ochroniarze stoją sobie, nic nie robią, więc podszedłem, porobiłem trochę zdjęć, pooglądałem. Po czym w pewnym momencie przybiegł szef tych ochroniarzy, nakrzyczał na nich, powiedział, że tu nie można stać. Oni mówili, że nic nie wiedzą, no dobra, no niestety nie można tu stać. Pamiętam, że wtedy wracaliśmy do hotelu na drugą stronę rzeki, no ale mosty były pozamykane. No i tak od jednego do drugiego byliśmy odsyłani. No w końcu zapytałem ochroniarza, no ale to gdzie mam iść, jak mam przejść na drugą stronę? A on wtedy takim łamanym polskim: następny, następny. Coś tam rozumiał w języku polskim i mówił właśnie, że jeszcze jeden most do pokonania. Wtedy kręcono przez kilka dni. Ja miałem okazję być 2 razy na tym planie. 2 dni wcześniej była kręcona scena. Oczywiście jaka to była scena, to się dowiedziałem później, jak już film oglądałem. Była scena przejazdu taką długą aleją. Nic się właściwie wtedy nie działo. Zresztą sama ta sekwencja pościgu była dość nudna i tak też opowiadali ci kierowcy, którzy w niej brali udział, że szaleństw tam nie było. No ale obejrzeć na planie właśnie 5-7 prototypów, to Jaguary były, a Astony bodajże 3 sztuki były tam na miejscu. To też były prototypy specjalnie wyprodukowane na potrzeby filmu.
0: Tu nie kończymy opowieści, bo plan jest następujący. Trochę sobie będziemy podróżować teraz. Posprawdzamy, które miejsca poudawały nieźle przestrzenie dla Bonda. No i jako wisienka na torcie ten 79 rok i łączenie z Irką Bochenko, czyli wrocławianką, dziewczyną Bonda. To już po godzinie 10:00. Nasze śledztwo dotyczące lokacji Bonda przed godziną 10:00. Wielkie gwiazdy, wielkie historie, wielkie nazwiska.
2: Thank you, mister.
3: The name's Bond. James Bond.
0: A teraz u nas Lauryn Hill.
4: Yo, hip-hop started out in the heart, uh-huh, yo. Now everybody trying to charge, say what?

0: Radio RAM.
1: Za 19 minut godzina 10 i wracamy do rozmowy z Piotrem Zającem. Wrocławskim bondologiem, człowiek, który podróżuje po świecie śladami Bonda. Udało mu się sfotografować wiele gwiazd, aktorów, twórców, dublerów, kaskaderów. No polecam bloga Kulisy Bonda. Są tam także wywiady. Nam Piotr opowiada o lokacjach, o ciekawostkach i o tych wszystkich rzeczach, do których pewnie samodzielnie nie moglibyśmy dotrzeć.
2: No jedna z historii, którą lubię opowiadać, to jest scena lądowania na spadochronie na placu przed Pałacem Buckingham. Chyba nikt inny niż Bond nie dostałby pozwolenia, żeby latać nad Pałacem Buckingham. Wtedy specjalnie ograniczono ruch lotniczy nad lotniskiem Heathrow. Po to właśnie, żeby udało się nagrać taką scenę.
1: Jaki był kolejny krok?
2: Po powrocie z Włoch miałem trochę zdjęć właśnie z planu i pomyślałem sobie, że fajnie by było się tym podzielić z innymi. No to może stworzę stronę internetową. Powstała polska wersja Kulisy Bonda, a później stworzyłem bardzo szybko odpowiednik Bond Locations w wersji angielskiej i po jakimś czasie ta polska wersja zniknęła, że tak powiem. Dalej jest gdzieś w internecie, natomiast już jej nie rozwijam, bo tak naprawdę Bond jest światowy i nie chciało mi się już w dwóch językach prowadzić, więc zostały te Bond Locations. Mogę się pochwalić, że teraz w sumie kliknięć mam już prawie 400 tysięcy. W przyszłym miesiącu podejrzewam, że dobiję do 400 tysięcy. Wracając właśnie do tych pomysłów, wymyśliłem sobie, że będę to pokazywał w internecie, no ale tak, mam tylko jeden wyjazd na plan i co jeszcze? I zacząłem sobie wspominać miejsca, w których kręcono Bonda i w których ja byłem. Nagle się okazało, że bardzo wiele miejsc, które odwiedziłem, były również odwiedzone przez Bonda na planach filmowych. A że ja zawsze jeżdżę z aparatem fotograficznym, to się okazało, że mam już trochę materiału, który mógłbym pokazać. Bo można powiedzieć, że jak się gdzieś palcem po mapie podróżuje, to Bond już tam był. I to zwykle w miejscach takich, które turyści najczęściej odwiedzają. I później to tak się samo zaczęło. Jadąc w jakieś miejsca, patrzyłem, czy Bonda tam nie było. Czasami była to inspiracja, gdzie pójść, co zobaczyć. Jednym z takich przykładów są nasze rodzinne odwiedziny w kamieniołomie Carrara. Jechaliśmy tak mniej więcej na połowę wysokości Włoch, ale opcja była dojazdu albo stroną wschodnią, albo zachodnią. Pamiętałem, że pościg w Quantum of Solace zaczynał się nad jeziorem Garda. Później Bond skręcał w lewo i już jechał w kamieniołomie Carrara. Oczywiście to wygląda, jakby to było zaraz za skałką, a w rzeczywistości to jest parę godzin jazdy. Decyzja była prosta. No chodźmy, zobaczmy, wjedźmy do tego kamieniołomu. No i okazuje się, że to jest bardzo ciekawe miejsce, nie tylko z uwagi na Bonda, ale też historycznie, bo właśnie stamtąd marmur brał Michał Anioł. Tam można wjechać na samą górę. Ten pył z marmurów okleja całe auto, ale jest to rzeczywiście niesamowite, jak się wjedzie tam i dookoła się jest otoczonym tym marmurem. Jeśli chodzi o Materę, byliśmy tam całą rodziną bodajże 3 lata temu. Jechaliśmy właśnie do Włoch, mieliśmy plan trasy mniej więcej do połowy tego włoskiego buta, no ale zobaczyłem na mapie, no chodźmy do Matery, pojedźmy tam, jak już jesteśmy w miarę blisko, więc byliśmy w Materze. Oczywiście wcześniej się przygotowałem. W filmie Bond krąży po Materze, czyli tutaj właściwie z Sassi di Matera, czyli tej najstarszej części. Tam jest taka scena, w której on chodzi po moście, skacze z tego mostu. To jest już miasteczko Gravina di Puglia, czy właściwie Gravina in Puglia, jak mówią miejscowi, oddalona około 30 km od Matery. Także to jest właśnie ta magia filmowa. On idzie sobie przez cmentarz i trzy kroki dalej już jest 30 km dalej. Potem z powrotem wraca.
1: A Łukasz, nasz słuchacz, jest ewidentnie fanem akcji, bo tutaj ma taką sugestię, żeby trochę namieszać w playliście i dorzucić na przykład coś spoza przewodnich motywów Bonda, czyli na przykład Smobiego. No spróbujemy, zobaczymy, czy uda się zgodnie z życzeniem pana Łukasza rozruszać tutaj niedzielę. Tak powoli się rozkręcamy.
3: Bond. James Bond.

0: Konkurs Radia RAM.
1: Wracamy do naszej zabawy, związanej oczywiście także z Bondem. Przypomnę, do zdobycia podwójne zaproszenie na koncert. Zbudujmy świat, utwory Wodeckiego w nowym świetle, 4 maja, Teatr Muzyczny Kapitol, i to dwuosobowe zaproszenie trzymam w rękach. Co trzeba zrobić? Trzeba pomyśleć i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, który utwór Zbigniewa Wodeckiego mógłby być motywem przewodnim w filmie na temat przygód słynnego agenta 007. Można wybrać dowolną historię, dowolną serię, dowolnego aktora. Tutaj naprawdę każda odpowiedź będzie dobra. Oczywiście można tam dodać, dlaczego akurat ten utwór, dlaczego nie. 72280 RAM, tytuł utworu Zbigniewa Wodeckiego, który mógłby zagrać w serii o Bondzie, w filmie o Jamesie Bondzie. RAM, utwór i koniecznie imię i nazwisko. To bardzo ważna informacja, żebym wiedziała, do kogo się zgłosić z tym dwuosobowym zaproszeniem. Koszt SMS-a to 2,46. Jeszcze chwilę pogramy o tę wejściówkę, bo konkurs tak do 12, więc można się rozpisywać.
0: Konkurs Radia RAM.

To Zbigniew Wodecki zacznie od Bacha, a Artur z Wolimierza zadzwonił z taką sugestią, że zawsze można zacząć od Bonda. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. Po 10:00 zaczniemy od Bonda, będziemy kontynuować nasze opowieści. Gość specjalny, Irka Bochenko, wrocławska dziewczyna Bonda. Po 10:00 u nas.

0: 3 maja, niedziela, półtorej minuty po godzinie 10.
1: Wiadomości Radia RAM.
2: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. 235 lat temu uchwalona została przez Sejm 4-letnia ustawa rządowa. Przeszła ona do historii jako Konstytucja 3 maja. Konstytucja majowa wzmacniała pozycję mieszczan, a także dawała pierwsze prawa chłopom, którzy zostali wzięci pod ochronę państwa.
3: Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej, przypomina historyk profesor Piotr Ugniewski.
4: Doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię, no mówiąc górnolotnie, jakiegoś takiego dobra publicznego.
3: A dyrektor Archiwum Akt Dawnych, Robert Kostro, podkreśla, że był to dokument wyjątkowy jak na ówczesne czasy.
5: To znaczy, mieliśmy wcześniej konstytucję amerykańską, mieliśmy później konstytucję francuską i konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
2: Na informację zebrał dla nas Witold Banach. Donald Trump nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Jeśli będą się źle zachowywać, jeśli zrobią coś złego, to zobaczymy. Jest to opcja, która może się zdarzyć, powiedział Donald Trump. A prezydent w mediach społecznościowych zapowiedział też, że szczegółowo przeanalizuje najnowszą propozycję pokojową Iranu. Dodał, że prawdopodobnie nie uzyska ona akceptacji Amerykanów. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kończy inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Uczelnia miała do wydania 190 milionów złotych. Pieniądze późno zostały rozdysponowane i robotnicy musieli się spieszyć z pracami budowlanymi. Jedna z inwestycji, budynek dydaktyczny w kampusie Przyborowskiej, teraz wkracza w decydujący etap, przyznaje Ewa Fidler-Łańska.
6: Stan surowy zamknięty, wszystkie moduły mamy już zwiezione, teraz trwają prace wewnątrz budynku. Ma być gotowy do 30 czerwca bieżącego roku, a planujemy, że odbiory i użytkowanie nastąpi pod koniec tego roku.
2: Uczelnia z KPO remontuje także dom studencki Bliźniak. Studenci mają się tam wprowadzić w nowym roku akademickim 2026-27. To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kunsto z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, aby znaleźć tanie loty. Paweł Kunsto ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
7: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. Bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego.
2: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie.
0: Radioram. Na termometrach we Wrocławiu coraz wyżej, w mieście coraz cieplej, 19 stopni, 1003 hektopaskale to ciśnienie, dziś nawet do 27, do 28, wszystko w tej prognozie się zgadza. Bardzo wysoko nie powinno padać, jeszcze w pakiecie warunki biometeo mają być przez cały dzień korzystne. 5 minut po godzinie 10, ta godzina to nie tylko Piotr Zając, bondolog i opowieści z podróży śladami Bonda, to także spotkanie z Irką Bochenką. To wrocławska dziewczyna Bonda z Moonrakera z 79 roku, przypomnę.
8: Dzień dobry Wrocław, dzień dobry Radio RAM, Ewelina, Piotr and everybody who is listening.
0: A u nas Billie Eilish, kojarzona z Bondem, ale teraz trochę inna propozycja, jakże piękna. Czy utwory z Bonda będą się pojawiać? Myślę, że coś jeszcze.

0: Radio RAM.
1: I zgodnie z obietnicą wracamy do naszych gości. Przypomnę, jesteśmy tak mentalnie w 79 roku. Gwiezdne wojny. No absolutnie jest to top topów, jeśli chodzi o kino w tamtym czasie. No i filmowcy głowili się, co by tutaj zrobić w historii Jamesa Bonda, żeby dorównać. No i wysłali Jamesa Bonda w kosmos. W tym filmie u boku Rogera Moore'a zagrała Irka Bochenko, która urodziła się we Wrocławiu.
2: Się nazywam Irka Bochenko. Urodziłam się w Wrocławiu. Mieszkaliśmy na Prusa i wyjechaliśmy do Francji. Ja miałam 6 lat. Co pamiętam? Pamiętam, że Wrocław jest taki beautiful city. I mieszkaliśmy w takim żółtym budynku. So from this time, the yellow color means a lot to me.

Dziś sporo historii z przygód Jamesa Bonda. Ja przypomnę, że do Irki Bochenko, która zagrała w Moonrakerze u boku Rogera Moore'a, pomógł dotrzeć Piotr Zając, który też gości na naszej antenie. Przeprowadził wywiad z Irką Bochenko kilka lat temu. No i wiemy dzięki temu sporo. Wiemy między innymi to, że w tamtym czasie jednak bardziej popularny Bond był wśród mężczyzn niż kobiet. Wiemy także, że to pierwsze pojawienie się na ekranie, pierwsza scena, czy właściwie miejsce w scenie, to jest plac Świętego Marka w Wenecji. Wielu turystów. No i to oczywiście wiąże się z całą serią zabawnych historii, anegdot. I tu postawię kropkę, bo będziemy do nich wracać. Także do spotkań z samym Rogerem Moore'em, bo powstała pewna piosenka i to jest chyba jedyna piosenka, która powstała tak poza ekranem i poza planem filmowym, gdzie Bond spotkał się ze swoją dziewczyną filmową i wspólnie coś stworzyli. Posłuchamy? Posłuchamy. Wrocławianka, dziewczyna Bonda, powspomina tamte czasy. A teraz 18 minut po godzinie 10. Dajecie znać, że słuchacie, dajecie znać, który Bond jest waszym ulubionym. Bardzo się cieszę, że ten temat wzbudził takie emocje. Są nawet telefony. Przypomnę, że Zbigniew Wodecki uruchomił takie skojarzenie, że można zacząć od Bacha, można zacząć od Bonda. Za moment wrócimy.

Urodziła się we Wrocławiu. Wychowała przy Prusa, wyjechała do Francji i została modelką. Gdy miała 14 lat, dowiedziała się o przesłuchaniu do Moonrakera wiele, wiele lat później. No i zamarzyła o wielkiej roli. Udało się dostać, może nie główną rolę, czyli główną dziewczyną Bonda zostać, ale jej rola w Moonrakerze w 79 roku jest znacząca. No, pojawia się przez cały film. Więc Irka Bochenko, wrocławska dziewczyna Bonda, dziś wraca razem z nami do tego, co działo się tam, co działo się w Wenecji, w Paryżu, bo przecież tam też były kręcone sceny, gdzie jeszcze Argentyna, Gwatemala. Trochę krążymy podróżniczo, trochę wspomnieniowo, a za moment będzie chyba jedyna w historii wszystkich Bondów historia pod tytułem Dziewczyna Bonda tworzy utwór razem z samym Bondem. Ale to za moment. Teraz trochę inna historia muzyczna u nas.

0: to say happy birthday to Pierce, to Craig, to Timothy, to George, and to Sean.
1: Oh, yeah.
0: Jim, to you. Yes, my name is Bond. James Bond.
2: I to chyba jedyny taki utwór w kosmosie, w całym wszechświecie, gdzie pojawia się wrocławianka Irka Bochenko i Sir Roger Moore. A to oczywiście była piosenka z okazji 50. rocznicy Bonda. Wiele lat temu, ale myślę, że historia całkiem nieznana. I nie kończymy naszych przygód, naszych podróży śladami Jamesa Bonda. Piotr Zając za moment powróci. Bondolog, który pomógł nam dotrzeć do tej fascynującej wrocławsko-francusko-dubajsko-amerykańskiej historii. Przypomnę, wrocławianka grała w Moonrakerze u boku Rogera Moore'a w 1979 roku.

0: Radio RAM.
1: Teraz znamy już program audycji. Prosimy fonoamatorów o wysterowanie odbiorników.

0: Nie byłoby dziś Irki Bochenko, gdyby nie Piotr Zając, przypomnę, wrocławski bondolog. Prywatnie zajmuje się branżą lotniczą. Wielki fan Formuły 1, to też już wiemy, bo gościł i opowiadał, jak to jest być jednym z nielicznych, który ma dostęp do pilnie strzeżonych miejsc, jest fotografem. Ale od lat także podróżuje śladami Bonda, udało mu się sfotografować kilka gwiazd, przeprowadza także wywiady, no i podróżuje po całym świecie, żeby dotrzeć do miejsc dla nas pewnie no, trudno dostępnych, często nieznanych, a takie są. I teraz wędrujemy do Nowego Jorku.
1: Stwierdziłem, że Bonda też trzeba odwiedzić. Bonda kręcono tam ponad 50 lat temu. Odwiedziłem miejsce, w którym Bond ukrył się w garażu. Parę dni dosłownie przed wyjazdem obejrzałem taki filmik na YouTubie, w którym też miłośnicy Bonda pokazywali, jak wygląda środek tego garażu, że można tam wyjść i ten garaż wygląda dokładnie tak, jak w czasach filmowych. Trochę się zdziwiłem, że ten garaż użyty w filmie, on dokładnie znajduje się obok sklepu, przez który przychodził Bond, co wręcz wydaje się nietypowe, bo zwykle właśnie się dzieje tak, że powiedzmy wejście do jakiegoś budynku kręcono w jednym miejscu, wnętrze gdzieś indziej, natomiast tam tak było. Przyszedłem na miejsce, no i okazało się, że ten parking był podziemny, był zamknięty. Chodziłem, rozglądałem się, zobaczyłem, że po drugiej stronie jest taki parking wielopoziomowy, z którego można normalnie skorzystać. I był tam taki pan, który przyjmował opłaty. Podszedłem do niego, opowiedziałem mu o tym, że dałbym Bond. Tak się tym zainteresował, że zostawił swoje miejsce pracy. Poszedł ze mną na drugą stronę, otworzył ten garaż i okazuje się, że do tego garażu wjeżdża się windą. Dokładnie tak jak 50 lat temu w filmie otwierają się drzwi windy, samochód tam wjeżdża i następnie przemieszcza się w dół do garażu. I myśmy taką samą drogę pokonali jak te samochody. Zrobiłem parę zdjęć od środka. Widać nawet przewody na ścianie, czy odrapany tynk wygląda niemal identycznie jak ponad 50 lat temu. Zresztą z odwiedzaniem miejsc bondowych też zdarzają się różne ciekawe sytuacje. Udaje mi się w każdym razie spotkać też nietypowych ludzi. Chociażby udało mi się spotkać nieżyjącego już niestety Matthew Perego, czyli aktora grającego w serialu Przyjaciele. Byłem wtedy z większą grupką ludzi i to był w Londynie. Umówiliśmy się, że oni pójdą do Big Bena, a ja tutaj na bok skoczę. Nic ciekawego tam nie ma, ale kręcono Bonda. Wejście boczne do restauracji, naklejono tam znak metro i tam właśnie ten przeciwnik Bonda wychodził niby ze stacji metra. Szedłem równoległą ulicą i zobaczyłem tłumek ludzi. No ja tak jakoś mam taki siódmy zmysł, widzę, o coś się dzieje, albo kręcą film, albo ktoś znany tam jest. Podszedłem, zapytałem, kto tam jest. No jeden ze stojących tam odwrócił się, powiedział, Chandler Bing. Zdziwiony, popatrzyłem na niego, on dodał, nie, to aktor, który grał tą rolę. Oczywiście, Matthew Perry wyszedł, okazało się, że to było zaplecze, tylne wejście do teatru. Tam wtedy występował ze sztuką, której był autorem. Opowiadał o swoich przejściach z uzależnieniem. Wyszedł, rozdał parę autografów, wsiadł w samochód i odjechał. Także dzięki Bondowi miałem okazję go zobaczyć. Dziękuję.

0: Konkurs Radia RAM.
1: No, ostatnie minuty. Ostatnie minuty rozdamy dwuosobowe zaproszenie na jutrzejszy koncert w Kapitolu. Zbudujmy świat utwory Wodeckiego w nowym świetle. 4 maja, godzina 20. Teatr Muzyczny przy Piłsudskiego. Oba zaproszenia trzymam w rękach, więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę powalczyć, to zapraszam, bo myślę, że od razu po 11 rozstrzygniemy ten konkurs, rozdamy to zaproszenie. Co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS-a o treści RAM i odpowiedzieć na pytanie, który utwór waszym zdaniem Zbigniewa Wodeckiego pasowałby do Bonda. Któregokolwiek można sobie wybrać, można zinterpretować dowolnie, połączyć. Tutaj nie ma złych odpowiedzi, to znaczy utwór musi istnieć, utwór Zbigniewa Wodeckiego. W SMS-ie koniecznie imię i nazwisko, koszt przypomnę 2,46 RAM, utwór Wodeckiego pasujący do Bonda, potem imię i nazwisko, całość przypomnę pod 72280. Wysyłamy SMS-y, walczymy o dwuosobowe zaproszenie. Ten koncert, przypomnę, jutro 20, Teatr Muzyczny Kapitol.
0: Konkurs Radia RAM.

0: Radio RAN w dobrym tonie. Reklama.
1: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
0: Po reklamie.
2: 3 maja, niedziela, na zegarach. No, sekundę zostały. 5, 4, 3, 11.
0: Nawigacja Radia RAN.
2: A zaczniemy od informacji dla zmotoryzowanych słuchaczy. Są utrudnienia na autostradzie A4. Doszło do wypadku z udziałem dwóch osobówek. Dwie osoby zostały ranne między węzłami Krzywa Jadwisin w kierunku Zgorzelca. Jeżeli ktoś się wybiera, warto zachować ostrożność, bo jezdnia w kierunku granicy jest zablokowana. Wyznaczono objazd na węźle Chojnów, potem drogami wojewódzkimi, drogą wojewódzką 328 i drogą krajową 94.
0: Wiadomości Radia RAN.
3: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. A majówka w polskim wydaniu to od lat nie tylko zapach grilla, ale także morze alkoholu. Do spożywania wysokoprocentowych trunków zachęcają nas m.in. promocje w dyskontach. Taka okazja może się odbić na naszym zdrowiu, przekonuje Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
4: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie. Czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne, to umówmy się, że alkohol będzie tutaj spowalniał kwestie dotyczące spożycia tłuszczów i węglowodanów.
3: No, szkodliwe działania alkoholu mogą też nasilać na przykład słone przekąski czy napoje energetyczne dodawane do drinków. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Dyrektor Archiwum Akt Dawnych Robert Kostro przypomina, że jej uchwalenie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczpospolitej.
5: Przez to, że uchwaliliśmy Konstytucję, podjęliśmy szereg reform, pokazaliśmy, że to państwo było zdolne do reformowania. Nie jest tak, że Polska została zniszczona, podzielona dlatego, że nie potrafiła się rządzić, ale to nastąpiło wtedy, kiedy próbowała się zreformować, kiedy rzeczywiście ten pakiet reform został przygotowany, uchwalony, przyjęty przez szlachtę Rzeczypospolitej.
3: Ustawa rządowa uchwalona przez Sejm 4-letni przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Inspekcja sanitarna rozpoczyna wzmożone kontrole w miejscach, gdzie sprzedawane jest jedzenie. Sprawdzać będzie, czy w takich miejscach jest czysto, czy produkty są odpowiednio przechowywane i czy nie są przeterminowane. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, szczególnym nadzorem objęte będą punkty, w których sprzedawane są lody.
6: Lody, no to produkt nie trwa mikrobiologicznie, ale też obserwujemy, że automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane, co oczywiście w warunkach letnich, gdzie jest zwiększona temperatura, większa wilgotność, to jest środowisko sprzyjające namnażaniu się chorobotwórczych patogenów.
3: No, kontrole sanepidu prowadzone będą w ramach cyklicznej akcji Lato, która potrwa do końca sierpnia. Z kalifornijskiej bazy wystartowała około 9 rakieta wynosząca na orbitę satelitę radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MicroSAR oraz budowy konstelacji Polsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi. Dzięki technologii SAR możliwe będzie prowadzenie monitoringu zarówno w nocy, jak i przy dużym zachmurzeniu. Nowe rozwiązania mają wspierać działania wojsk operacyjnych oraz wzmacniać cały system bezpieczeństwa państwa, między innymi poprzez monitorowanie infrastruktury krytycznej i analizę ruchów wojsk.

0: Radio RAM.
1: 23 stopnie już na termometrach we Wrocławiu, ciśnienie 1002 hektopaskale, dziś max 28, pogodnie, warunki biometeo korzystne. Nic, tylko pójść na spacer albo zasiąść i oglądać Bonda. Ciąg dalszy opowieści w tej godzinie, zapraszam.

0: Ten motyw? Oczywiście, że nieprzypadkowo. Co prawda dzisiaj 3 maja, ale 3 maja bardzo blisko 4, a jak 4 maja, to w dniu Gwiezdnych Wojen już 3. Życzymy wszystkim dużo, dużo mocy i wracamy nie tylko do Bonda, ale także do tego, co działo się na naszej antenie za sprawą naszych ekspertów od Star Warsów.
1: A jak się witają fani Star Warsów?
2: Najczęściej jest hello there.
0: Alicja, Przemysław, Wojciech reprezentują legiony, oddziały specjalne fanów Star Wars, to wiemy, uzbrojone w autentyczne repliki, bezbłędne kostiumy, misję społeczną. Te kostiumy mogłyby zagrać u George'a Lucasa, to też już wiemy, a ta misja społeczna to naprawdę dużo, dużo dobra.
2: Chodzimy do szpitali i raz mieliśmy taką sytuację, że wchodzimy do pokoju, gdzie dwójka chłopców akurat oglądała Gwiezdne Wojny, a my biegliśmy w kostiumach, no i powiedzmy, że przez cały nasz pobyt w szpitalu mieliśmy dwóch małych fanów.
0: Jaka była reakcja?
2: Duże oczy, szczęki w dół, momentalne zatrzymanie filmu, bardzo pozytywnie.
0: Do tego spotkania możecie też oczywiście sami wrócić, zaglądając na radioram.pl, chociażby wpisując May the Ram be with you, oczywiście hello there też powinno pomóc i też ta rozmowa powinna tam, mówiąc kolokwialnie, wyskoczyć. Star Wars, bardzo ważny moment w niedzielny poranek, bo gościli fani Gwiezdnych Wojen kilkukrotnie, byliśmy też na

0: sesji zdjęciowej w Hydropolis. No i dzisiaj tak przewrotnie zaczęliśmy to spotkanie od Bonda, który poleciał w kosmos, bo wbrew pozorom 79 rok i Moonraker bardzo mocno jest związany z Gwiezdnymi Wojnami, to znaczy tak się przyjęło, że filmowcy postanowili wysłać kolejnego Jamesa Bonda w kosmos właśnie, żeby dorównać popularności Gwiezdnym Wojnom. No i teraz Irka Bochenko trochę nam pomoże i wyjaśni, jak to było.
1: Dzień dobry Wrocław, dzień dobry Radio RAM, Ewelina, Piotr and everybody who is listening.
0: Bo przypomnę, Piotr Zając to nasz bondolog, który pomógł dotrzeć. To jeszcze wróćmy na moment, raz jeszcze do tego, co działo się przy Prusa, zanim Irka Bochenko wyjechała z Wrocławia.
1: Się nazywam Irka Bochenko, urodziłam się w Wrocławiu. Mieszkaliśmy na Prusa i wyjechaliśmy do Francji, ja miałam 6 lat. Co pamiętam? Pamiętam, że Wrocław jest taki beautiful city. I mieszkaliśmy w takim żółtym budynku. So from this time, the yellow color means a lot to me.
0: Gratulujemy oczywiście także znajomości języka polskiego. Ja wiem, że wyjeżdżając z Polski w wieku 6 lat, mieszkając po drodze we Francji, potem w Dubaju, zahaczając o Stany Zjednoczone, łatwo zapomnieć. A tutaj doceniamy chociażby starania. Irka Bochenko, przypomnę, wrocławska dziewczyna Jamesa Bonda w Moonrakerze, Roger Moore, 79 rok. A jak to było z tymi Gwiezdnymi Wojnami? Czy dało się odczuć to na planie Jamesa Bonda w 79 i trochę wcześniej roku? No i ja myślę, że to jest taka historia z pierwszego źródła, więc posłuchajmy.
1: Yes, at that time everyone was aware of the success of Star Wars, episode 4, A New Hope. Cinema was clearly moving towards bigger, more spectacular world. But on set, no, it didn't feel like a calculated response. No, not at all. It felt like we were simply making a very ambitious James Bond film with its own style, humor and a lot of elegance.
0: Irka Bochenko jeszcze powróci, bo to przede wszystkim piosenkarka, wokalistka z najnowszym utworem zadedykowanym rodzicom wrocławskim korzeniom. Myślę, że będzie to wzruszający moment, ale to za moment w Radiu RAM.

0: prawie ostatni przystanek, prawie przedostatni naszego bondowskiego spotkania z bondologiem, zresztą Piotr Zając, ekspert od Bonda, wrocławianin, prowadzi bloga Kulisy Bonda, jeździ po świecie śladami Bonda, twórców, sporo podróżuje, no i oczywiście fotografuje te miejsca, gdzie Bond był kręcony. Bardziej od fobuły, to myślę, że tutaj w kręgu zainteresowań to, co dzieje się od strony technicznej, na przykład jak zorganizowana jest produkcja. Zresztą cała rozmowa będzie do posłuchania na radiorem.pl z Piotrem. Podlinkowany będzie także blog, bo tam masa informacji. Także wywiady, Piotra, przeprowadzone z kaskaderami, dublerami, z twórcami, z projektantami. Masa rzeczy. A ja tak sobie myślę, że gdyby podsumować pewnie nasze podróże, to nie jedna osoba była w miejscu, gdzie Bond był kręcony i nawet może o tym nie wie. To znaczy fani na pewno wiedzą, ale ci, którzy gdzieś tam Bonda widzieli raz przypadkiem, Matera, chociażby Sardynia, Siena, te włoskie klimaty są mi bliskie, więc wiem, że Bond był tam mocno obecny. A teraz skupmy się na scenach, które wydają się być oczywiste, a wcale takie nie są.
1: Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób oszukano widza, mówiąc tak w prosty sposób, wydaje mi się, że film Casino Royale. Dlatego, że pewnie większość filmu powstała w Czechach. W tamtym filmie Bond jedzie do Czarnogóry, a w rzeczywistości jedzie do Karlowych Warów. Także w Czarnogórze nikt z ekipy się nawet nie pojawił. To są takie śmieszne odkrycia, bo się okazuje, że w filmie Bond udaje się na wystawę w Miami, a budynek muzeum to jest Ministerstwo Transportu w Pradze.
0: Była ta wystawa chyba też.
1: Bodyworld, tak.
0: Byłam i tam też jest Daniel Craig, prawda? I na tej wystawie.
1: Tak, na tej wystawie, tylko w filmie ta wystawa jest w Ameryce, w Miami, a kręcono właśnie przed budynkiem Ministerstwa Transportu nad Wełtawą w Pradze.
0: Ale to chyba często się zdarza. Nie będziemy się czepiać tego Bonda, bo bardzo często w filmach jakieś miejsce gra zupełnie inną przestrzeń. Więc ruszamy dalej.
1: W najbliższym czasie, w przyszłym miesiącu będę na wyścigu Formuły 1 w Monako. Bond też tam był. Fotografując przejeżdżające bolidy pod kasynem, też pamiętam o tym, że za mną Bond był. Grał też tam w ruletkę, ale nie w Casino Royale, co często mylnie jest mówione, bo właśnie ta ruletka jako taka była kręcona w studiu, Barandow Studio w Pradze, natomiast całe zaplecze, ta sala ogólna, w której wszyscy mogli grać w różne inne gry, to było wnętrze właśnie Domu Zdrowego w Karlowych Warach, a ta sala, w której grano w pokera, to było właśnie studio w Pradze.
2: Radio Ram. Uno, dos, tres, cuatro.

0: A Urszula krótko i na temat do naszej skrzynki messengerowej posłała wiadomość Skyfall z Danielem Craigiem.
1: Bond. James Bond.
0: A z Rogerem Moorem zabójczy widok.
2: Good evening. My name is Bond. James Bond.
3: Konkurs Radia Ram.
0: I czas na rozstrzygnięcie, więc ja też bardzo krótko. Pytanie konkursowe było takie, który utwór Zbigniewa Wodeckiego mógłby zagrać w którymś z filmów o Bondzie. No i Marcin odbierze dwuosobowe zaproszenie na jutrzejszy koncert w Teatrze Muzycznym Kapitol przy Piłsudskiego. Zbudujmy świat, utwory Wodeckiego w nowym świetle. Idealnie pasuje utwór Wodeckiego Teatr uczy nas żyć. Ma on odpowiednio dramatyczną, bogatą aranżację orkiestrową, monumentalne instrumenty dęte, elegancki, lekko tajemniczy klimat. Pozdrawia Marcin. My także pozdrawiamy, gratulujemy i wkrótce, dosłownie za moment, odpowiedź do ciebie powędruje. Jak można odebrać to dwuosobowe zaproszenie.
3: Konkurs Radia Ram.
0: Czy do Bonda jeszcze wrócimy? Na moment. Irka Bochenko. Przypomnę, jest to historia raczej nieznana, wrocławianka, bo mieszkała tutaj do 6 roku życia. Tutaj się urodziła, wychowała przy ulicy Prusa, potem wyjechała do Francji, a w 79 roku można było ją podziwiać na wielkim ekranie u boku Rogera Moora. W Moonrakerze, tak jest, wrocławska dziewczyna Jamesa Bonda jeszcze powróci z twórczością własną solo, z muzyczną aranżacją, która powstała z myślą o rodzicach we Wrocławiu i wrocławskich korzeniach.
4: Do Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos.

0: 20 minut zostało do godziny 12. Kończymy, powoli kończymy. Irka Bochenko po raz ostatni na naszej antenie, po raz ostatni dzisiaj, bo kto wie, co życie w przyszłości przyniesie. Przypomnę, jest to wrocławianka, zagrała u boku Rogera Moore'a w Moonrakerze, 79 rok, urodziła się i wychowała do 6 roku życia we Wrocławiu. Aktorka, ale także wokalistka, kompozytorka, chyba głównie teraz kompozytorka.
1: Teraz chciałabym wam przedstawić moją nową piosenkę po francusku, Envie de vous parler, która jest dedykowana moim rodzicom. I mam nadzieję, że was poruszy.

0: Je vous aime.
1: Il t'entend et il sourit.
0: Dziękuję bardzo, Ewelina. Radio RAM, Wrocław. Z całego serca was pozdrawiam i całuję. And I'm looking forward to seeing you very, very soon. Bye.
2: To my bardzo dziękujemy. Irka Bochenko. O tym, jak było kiedyś w 79 roku, jak było jeszcze wcześniej tutaj we Wrocławiu przy Prusa, gdzie mieszkała przez kilka lat, do 6 roku życia. Przypomnę, to wrocławska dziewczyna Bonda. Z Moonrakera z 79 roku. A skoro Bond był tak bardzo mocno obecny w dzisiejszym poranku w Rambo w kapciach w Radiu Ram, to chyba po raz ostatni.
3: Mr.
4: Bond. James Bond.
3: Who are you?
4: Bond. James Bond.
5: Good morning. My name's Bond. James Bond.
4: Good evening. My name is Bond. James Bond.
3: Who are you?
6: Bond, James Bond.
3: Thank you, mister.
5: The name's Bond. James Bond.
7: Bond. James Bond.
2: 14 minut do 12. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek, za wszystkie dzisiejsze przygody. Ja zaczynam urlop, więc wszystkim, którzy mają podobnie, życzę przepięknego czasu. Ewelina Lis, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu Bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
0: Po reklamie.
2: Jest niedziela, 3 maja i dokładnie 12.
0: Wiadomości Radia RAM.
3: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Policja informuje, że w ciągu ostatniej doby doszło do 77 wypadków drogowych. Zginęły w nich 4 osoby, a 89 zostało rannych. Zatrzymano 382 pijanych kierowców. Funkcjonariusze przed powrotami z majówki przypominają, że na polskich drogach odnotowuje się wzmożony ruch. Prowadzone są też intensywne kontrole. Do końca czerwca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu musi zakończyć inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Uczelnia za modernizację infrastruktury dydaktycznej dostała z KPO 190 milionów złotych. Z tych pieniędzy m.in. remontowany jest dom studencki Bliźniak. Prace budowlane już dobiegają końca, przyznaje Maciej Łęcki, inspektor nadzoru inwestycyjnego UMW.
4: Na ten moment instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, plus zaczęliśmy już roboty wykończeniowe typu kafelkowanie łazienki. Mamy oczywiście trochę robót dodatkowych, bo to wiadomo, przy tak starym budynku zawsze należy się spodziewać takich niespodzianek, ale generalnie na ten moment temat opanowany. Planujemy zasiedlenie budynku akademika w przyszłym roku akademickim.
3: No, z unijnych pieniędzy w kampusie Przyborowskiej powstanie także budynek dydaktyczny. Majówka to dla wielu Polaków synonim rozpoczęcia sezonu grillowego. Co zrobić, by to, co wrzucamy na rusz, nam nie zaszkodziło? Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań, radzi Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
5: To czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
3: A źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania. Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawę, dodaje Maurycz.
5: Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi elementami spalonymi, które potem ponownie pod wpływem temperatury ściekają i potem to paruje, no niestety tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo.
3: A badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków. Odkryto nowe informacje o neandertalczykach, którzy żyli na terenach dzisiejszej Polski. Badania pozwoliły lepiej zrozumieć, kim byli dawni mieszkańcy tego regionu i jak funkcjonowali. Naukowcy twierdzą, że badani neandertalczycy mogą być ze sobą spokrewnieni, o czym mówi jedna z badaczek, dr Wioletta Nowaczewska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Jest bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia właśnie z potomstwem i na przykład matką. Dlaczego tak sądzimy? Dlatego, że dwa zęby, z których udało się uzyskać te mitochondrialne genomy, należały do dzieci w wieku 4 lat, 6 lat, a ten trzeci mitochondrialny genom należał do osobnika dorosłego.
3: No, odkrycie podważa wcześniejsze przekonania i pokazuje, że Europa mogła odgrywać ważną rolę w migracjach oraz rozwoju neandertalczyków.

0: Weekend z Radiem RAM.
1: Dzisiaj bezchmurnie lub zachmurzenie małe i maksymalnie od 25 do 27, lokalnie 28 stopni. Warunki biometeokorzystne. W nocy ciepło, bo minimalnie 11 stopni. Jutro maksymalnie około 25, a warunki biometeo z kolei jutro rano obojętne, a po południu i wieczorem niekorzystne. Przed mikrofonem Maciek Przestalski. Dzień dobry, za chwilę w studiu także Terry Clark Ward. O tej porze w niedzielę zaczynamy Sunday Lunch.

0: Sunday Lunch w Radiu RAM.
1: And welcome back to Sunday Lunch on this beautiful day, May the 3rd. And we were talking a little bit, Maciej and I, before we started this program, about what traditions happen in England.
2: Tak, to ja sobie posprawdzałem. A mówi to Terry Clark Ward. Cześć Terry, bo tak od razu przeszedłeś do konkretów.
1: That's right, with Maciej Przestanski.
2: Cześć, będziemy razem tu tradycyjnie akurat do 14. Terry będzie mówił po angielsku, a ja czasem będę tłumaczył, a czasem nie. No i faktycznie rozmawialiśmy trochę, bo tak sprawdziłem, jakie święto byłoby zbliżone trochę terminem, a trochę no chyba terminem głównie, do majówki w Polsce. I tutaj internety podpowiadają mi, że early May bank holiday to byłoby coś takiego.
1: Yeah, we call it May Day generally.
2: Po prostu, czyli, yeah. Ale to jest też majówka wtedy?
1: The thing is, there's a special situation in Poland because you've got the first, most people take the second off in
2: dokładnie,
1: this month. You know, actually it turned out this year it's a Saturday, but if it's during the week, it's like, you know, you get half the week off or more.
2: No tak.
1: But in the UK it's really one day.
2: Aha, dobra, ten May Day to jest jeden dzień.
1: Yeah, the first of May is May Day.
2: A że to jest celebrowane, czyli to święto pracy, czy o co chodzi?
1: No, it's just a bank holiday.
2: A, bank holiday, dobra.
1: But in certain parts of the country, I'm from London, so I didn't see this, but if you would go to a much smaller town, then you would have May Day festivities. Mm-hmm. So in some places there's a maypole.
2: Tak, to jest taka tradycja, która w różnych częściach Europy, sprawdziłem, a po polsku to będzie słup majowy.
1: And you have people dressed up in kind of, you know, folk costumes with bells on their, by their feet or tied to their legs, and they're holding handkerchiefs and they kind of dance in a strange kind of way around this maypole with ribbons on it. So I suppose it's quite interesting to see when you're a child, but as you grow up into an adult, you realize it's very weird.
2: But mówi, że
1: tradition.
2: Jest tradycja celebracji właśnie, no pewnie tej części roku, ale to ten maj i ten słup majowy i wokół niego tańczą ludzie z tymi różnymi przyrządami i są ciekawie ubrani. Morris Dancers.
1: Morris Dancers, right.
2: Okej, dobra. No więc to pytanie było a propos tego, jak te majówki w Wielkiej Brytanii, czyli jest jeden dzień w maju, 1 maja jest wolny. Okej,
1: yes.
2: Wiedziałem tego, dobra.
1: Exactly. But let's talk, Maciej, about what's on the show today.
2: Tak, bo poza tym mamy tutaj dużo klasycznych punktów programu, więc za chwilę będzie klasyka disco.
1: Yes, we'll be continuing our exploration into the world of disco music, how important it is in today's world as well, because it does influence a lot of today's music. We'll also be looking at our Radio RAM English section, and this time I know it's a Sunday and the weather's nice, but we're going to be looking at business English because it's always a moment for that.
2: Business English dzisiaj w końcówkę majówki? No nie, że wybrałeś teraz. Dobra, niech będzie.
1: Some people have to work even today. So.
2: No, coś o tym wiem. Dobra. No to jest plan na pierwszą godzinę.
1: Yes, and in the second hour we will be revisiting a couple of great roads right here in Lower Silesia.
2: Aha, dobra. W drugiej godzinie dzisiaj wyjątkowo bez gości, za to powraca ulubiona ostatnia sekcja Terego, wspaniałe drogi, i ona w dużej mierze po 13 właśnie. Tak.
1: And also, tak. On top of that, we'll be having a closer look at a big boxing match coming up on May the 9th.
2: Okej, to super, to zapraszamy do 14.

0: Sunday Lunch w Radiu RAM.
1: Freak out!
2: Tak, właśnie zapraszamy na naszą, czy też Tery zaprasza na naszą cotygodniową porcję informacji może o historii muzyki dwudziestowiecznej, powiedziałbym. Zaczęło się od tutaj przynajmniej od bluesa kilka sezonów temu, później byliśmy już bliżej kolejnych gatunków z bluesa się wywodzących, a w tym sezonie disco, no i dużo ciekawych rzeczy, w sumie na niedzielę w sam raz pogry trochę disco, a dzisiaj będzie takie w sam raz na dzisiaj.
1: That's right, so as Maciej said, we started off a little exploration into contemporary music by starting with the blues and everything really came from that, and working our way through jazz and funk and soul. And now we are looking at the disco, which is very, very important because when disco music came along, discotheques came along and music wasn't live. It was played from vinyls and people danced to it, which is basically... Well, today we don't use vinyls, but they are coming back.
2: Na imprezach bardzo dużo DJ-ów teraz gra z płyt winylowych, bardzo.
1: So that means disco is still relevant today.
2: Disco ma się dobrze, tylko zależy w jakimś lokalu, ale czasami do disco można ładnie potańczyć.
1: That's true. So today we're going to be looking at a very interesting, not very well known, but very interesting musician, Milton Hamilton. And back in the 1970s, Milton Hamilton was a music teacher in New York. But he was, I would say, the kind of music teacher every student wanted to have, because he wasn't just going through the motions, he was also making music, and he was an aspiring musician himself, and he was dabbling in jazz, Latin, funk and also disco.
2: Więc dzisiaj może nie specjalnie jakoś super znany utwór i też może nie za bardzo znany artysta, ale właśnie po to tu się spotykamy, więc Milton Hamilton, który w latach 70. był nauczycielem muzyki, który mówi, że takim wymarzonym, bo nie dość, że znał się na muzyce, to jeszcze z dużą przyjemnością tą muzykę tworzył w różnych gatunkach. No więc jesteśmy w tych latach 70. chyba w Nowym Jorku to się w ogóle sprawy rozgrywają, tak.
1: So as an accomplished pianist and arranger, he created several disco hits, including My Love Supreme and I Really Got a Thing for You. But today we will feature a song that paved the way for his disco journey, and this is a track called Crystallized.
2: To jest utwór, który na dzisiaj, no to tyle może po prostu. A, no i że to jest troszkę inne disco, takie właśnie w sam raz na końcówkę majówki.

0: Sunday Lunch w Radiu RAM.
1: Oto powoli dobiega końca pierwsza godzina Sunday Lunch. Jeszcze Terego tutaj w międzyczasie podpytywałem trochę jednak o te majówki w Wielkiej Brytanii. No Tery już dobrze ponad pół życia chyba, albo prawie pół życia mieszka w Polsce, więc yep, może tak bardzo nie pamięta. Ale coś mówił, że za zimno było na jednak grilla.
2: I mean,
1: w maju, 1 maja, 2, 3.
2: I remember being a very young child and my dad taking me to a place called Chingford Plains. Chingford Plains was, it was like from where I come from in northeast London, Walthamstow, you go sort of towards Essex, so just a little bit outside of London, but you go that direction, you go to a place called Chingford, which is still part of London, and there's a big, big field, and you would sort of, you know, just hang out there and throw some planes with a...
1: Ale to
2: propeller.
1: Jakieś pola takie, tak? Yeah. Przestrzenie ładne, yeah, polany, te rzeczy. Yeah. Pod Londynem, taki tam, yeah, sobie Tary jakoś wspomina, że może początek maja to nie tyle grillowanie, co raczej może jakaś przejażdżka pod miasto.
2: Or you might go to the park, that's another thing. No,
1: tak, tak, ale mówił, że na grillowanie za chłodno może było kiedyś, przynajmniej na początku maja, a i o tym mówił na początku programu z kolei, że w Wielkiej Brytanii wolnym jest 1 maja, to jest ten bank holiday,
2: yes,
1: wtedy, tak?
2: Yes.
1: May Day.
2: Yeah, well, we, you know, England is a constitutional monarchy, so we don't have a day for a different type of constitution,
1: aha,
2: that you've got here, for example.
1: No tak, dobra, to wrócimy po 13. Dzisiaj wyjątkowo bez gości, ale mamy dla was tam kilka, mam nadzieję, stałych punktów programu i tak ciekawych.

0: Jest niedziela, 3 maja i 13 na zegarze.
1: Wiadomości Radia RAM.
2: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Dobrze, zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, apeluje policja. Dziś należy się spodziewać wzmożonego ruchu z powodu powrotów z długiego weekendu. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji podkreśla, aby przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży.
3: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
2: No, do jutra na drogach należy spodziewać się większej liczby policyjnych patroli.
3: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
2: No, w zeszłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne. Jeśli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian w ramach reformy systemu egzaminowania na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że jest to jedna z rozważanych opcji. Szef resortu Dariusz Klimczak podkreśla, że celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.
4: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
2: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu na prawo jazdy, który odbywa się na placu manewrowym. Cały sprawdzian zostanie przeprowadzony na ogólnodostępnych drogach. Już w poniedziałek w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób, wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Bez progu zdawalności.
2: A wyniki egzaminów maturalnych będą znane w lipcu.

0: Weekend z Radiem RAM.
1: Dzisiaj maksymalnie 25, może 27, a lokalnie nawet 28 stopni. Warunki biometeo korzystne. W nocy zachmurzenie małe i stopni 11. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami i maksymalnie 25 stopni. 4 minuty po 13:00 o tej porze w niedzielę rozpoczynamy drugą godzinę audycji Sunday Lunch.

0: Sunday Lunch w Radiu RAM.
1: I oto rozpoczynamy drugą godzinę, no takiej na majówkę wersji Sunday Lunch, może troszkę lżejszej. Dzisiaj bez gości, za to będą opowieści o pięknych regionach, pięknych częściach, rejonach na Dolnym Śląsku. Tery dawno nie miał okazji się zaprezentować ze swoją ulubioną, ze swoim ulubionym cyklem Great Roads. Tery, no bardzo prosimy w takim razie, gdzie to byś polecał pojechać? Ale tu chodzi o drogi, słuchajcie, o to, że jedziecie autem, jest pięknie i teraz może głównie po angielsku dla obcokrajowców, którzy nas słuchają, a nie znają tych pięknych dróg.
2: Well, first of all, you should be a fan of motoring and you should be happy to get in your car, not just to go from A to B, but to give the car a fair lick and to visit some beautiful places not too far away from Wrocław, and we're going to revisit a couple of great roads today. So the first one in this great road section, we're going to start off in the village of Łożyna. Now Łożyna, you can get there quite easily if you take the motorway, the S8 motorway, and head towards Warsaw, and it's one of the first turnoffs. First or second, I think after Długołęka is the second turnoff.
1: S8 na Warszawę, chyba Tary mówisz, że Długołęką to będzie pierwszy zjazd na Łożynę. Tam jedziemy.
2: Yeah, and as you turn off into Łożyna, just off the motorway, you head north to the village of Zaprężyn, where you will drive through a beauty spot called Czarny Jar. And it's a gorge with high embankments. And for a moment, for a few seconds, you feel like you're entering a kind of different realm. It's really beautiful. And it's intertwined with ancient trees and rocks. And it's a real unexpected delight, so close by. It's really worth having a look at. And after that, you will turn right and head towards Węgrów, where you can visit a local vineyard and a mausoleum called Von Poser. Which is, because I think the Germans built loads of mausoleums. They loved that, but Poles are not really into it. Next, you can head due west to a place called Krakowiany, where they have a mini zoo featuring many alpacas and llamas, and then continue further to Boleszyn to visit the picturesque palace before passing another place called Skarsin, or Skarsin. How do you say it, Maciej?
1: Już, bo tu się w Von Poserach zaczytałem o tym, że jest aktorka, która...
2: Skarsin.
1: Tak, tak, ja jestem tam, już tam zmierzam.
2: Tak, tak, tak.
1: Skarsin.
2: Skarsin, yeah. And when you pass Skarsin, you will go past an incredibly old Krzyż Pokutny. And there's an interesting story behind these, because Krzyż Pokutny, these were placed in a place when somebody was killed unlawfully. For example, you killed your neighbor's wife by accident. Then you would say sorry about it, of course. And you would then put this cross next to the road as a symbol of, let's say, forgiveness. So this was an old tradition. And you'll find one of these old Krzyż Pokutny by the roadside before heading back to Łożyna. So it's a very nice drive, loads of interesting things to see, and you can actually make a day out of it.
1: Dobra, no to mamy taką jedną podróż. Jeszcze dzisiaj będzie druga, ale to za chwilę. One są trochę mniej tłumaczone, no bo tam może wstęp jakiś i jednak ten angielski, żeby wybrzmiewał, a poza tym mamy nadzieję, że obcokrajowcy mieszkający we Wrocławiu, słuchający Sunday Lunch, jakieś tam ciekawostki jednak zdobędą. To teraz przerwa i to jest też przerwa na tę sekcję, bo jeszcze troszkę o boksie, to też za kilka chwil.
2: Yes.

0: Sunday Lunch w Radiu RAM.
1: Troszkę za szybko się nam ten Dizzy odpalił. Tu mamy dla was też no, jakieś inne tematy niż te takie piękne, majówkowe, słoneczne i grillowe, bo już był biznes English News, to przed 13, a teraz jeszcze coś z naszej klasyki, no tutaj Sunday Lunchowej, bo często przypominam o tym, że kiedy coś ciekawego dzieje się w piłce nożnej, to na pewno usłyszycie o tym od Janka Pelczara, nawet jeśli chodzi o skład, drugi skład wrocławskiego Śląska rozgrywającego mecz neoporoskie, to Janek będzie wiedział. O tenisie pewnie dużo powie wam Piotrek Bartyś, a Tery wie coś o boksie, a to jest wszystko ciekawe, ten świat boksu, nie wiem, czy tak się go dobrze ogląda, jak się o nim słucha, ale lubię o nim słuchać.
2: Boxing is getting very interesting because in the last 10 years I would say boxing has really become a very British sport, and if you go back to the 90s and the 80s it was a very American.
1: Aha, taka perspektywa. No tak, to Tery mówi o tym, że boks jest ciekawy dla niego choćby dlatego, że to jest bardzo brytyjski teraz sport. W latach 80. i 90. był bardzo amerykański, bardzo związany ze Stanami Zjednoczonymi, a teraz jest brytyjski. No chyba, że
2: Alexander Usyk.
1: Usyk walczy, no to wtedy jest ukraiński.
2: Well, interestingly enough about Alexander Usyk, he shares a lot of, this is very weird, he's exactly the same height and weight as Muhammad Ali.
1: Okay.
2: Has the same birthday as Muhammad Ali.
1: Nie.
2: Yes, exactly the same birthday.
1: Ma tą samą wagę i wzrost co Muhammad Ali i urodził się tego samego dnia.
2: Yes, same day.
1: Wow, nie wiedziałem tego.
2: And he, well, when people think about one of the greatest boxers ever to have lived, it's Muhammad Ali. And now people are also talking about him.
1: Tak,
2: and
1: aż nawet.
2: I was lucky enough to see him
1: no
2: in
1: tak,
2: action
1: tak.
2: 3 years ago here in Wrocław.
1: Tery Aleksandra Usyka widział we Wrocławiu na stadionie miejskim oczywiście, no i mówi trochę o tym, że trochę się tak mówi o tym, że ten Muhammad Ali jako ten najważniejszy bokser, a może drugim właśnie.
2: But here's the crazy thing, you know, the stadium wasn't packed. It wasn't full, it was maybe 70%.
1: Aha, okay.
2: And he's like the best boxer of this generation, of this century. And it just shows you that people probably prefer to do something else than
1: no tak, aha, bo o tym jeszcze Tery mówi, że być może ten najważniejszy bokser, no przynajmniej naszych czasów, tych tutaj ostatnich lat, występował we Wrocławiu, to ten stadion miejski wcale nie był zapełniony do
2: But
1: końca.
2: I think Jan Pelcher was there as well.
1: A, bardzo możliwe, jasne. No ale tam sport jest niezły. No dobra, i co w tym boksie?
2: Anyway, next weekend, next Saturday, there'll be a very big dust up between Fabio Wardley and Daniel Dubois, and we're going to have a closer look at this on the 9th of May. The WBO heavyweight champion Fabio Wardley will take on former IBF world champion Daniel Dynamite Dubois. I think the Dynamite should be changed for another word beginning with D, personally, because I'm not a big fan, but we won't mention that. And in what I expect to be an explosive UK dust-up, because Dubois, as you may remember, was here in Wrocław to face Alexander Usyk back in 2023, where he got knocked out in the 9th round after downing Usyk with a controversial low blow.
1: Okay.
2: So after this low blow, Usyk was actually on the canvas for the first time. There was a lot of controversy about whether that was a legal shot or not. But in the rematch in England, Usyk dealt with him in 5 rounds. So I don't think it was really that important. But Wardley, on the other hand, Wardley is unbeaten in 20 fights. And he is... quietly confident going into this fight. And that, now we come to the question of who wins the fight. Well, both of them have a 95% knockout ratio. Both have incredible power. But personally, I'd like to see Fabio Wardley do it. He's a nice guy. He's a well-rounded boxer. And I think he's got the tools to get the job done quickly.
1: Czyli dzisiaj wyjątkowo trochę, bo to nie była opowieść o walce, która już się odbyła, tylko zapowiedź pojedynku, który 9 maja, więc gdybyście chcieli taki porządny boks zobaczyć, to Tery zachęca 9 maja. Fabio Wardley.
2: Daniel Dubois.
1: Okej, okay, super. Yeah. Dobra, to by tyle o boksie, dzięki.

0: Autopromocja.
1: Around the House.
2: W każdy drugi piątek miesiąca od godziny 20.
1: Klasyka muzyki house we wszystkich jej odmianach.
2: Winyle, taśmy i miks na żywo.
1: Do tego zaproszeni muzycy i wokaliści.
2: Więcej duszy, mniej technologii.
1: Pozytywnie roztańczone 2 godziny w sam raz na rozpoczęcie weekendu.
2: Zapraszają Tadeusz Janiszewski,
1: Andrzej Mingis-Minginowicz
2: oraz goście.
1: Around the House na 89,8 FM.
0: Autopromocja.

0: Sunday Lunch w Radiu RAM.
1: I to byłoby już w zasadzie tradycyjnie o tej porze na tyle, jeśli chodzi o Sunday Lunch. Ja zostaję, bo po 14:00 kulinarny Wrocław. Terry, dzięki za tę część.
2: Absolutely. So it's been a pleasure. We hope that you're enjoying the great weather. And you have a good time, and remember, having a bit of radio on in the background never hurt anybody, and you know, you could learn a bit of English too.
1: To jest, po to jest Sunday Lunch właśnie. Terry, będziesz grillował dzisiaj jeszcze, czy już się nagrillowałeś?
2: Probably a bit of grilling today, because it's, you know, good weather. And,
1: w Anglii, przypomnijmy, Terry, już mówiliśmy o tym dzisiaj, nie grillował za modu na początku maja, bo było za zimno.
2: I like grilling and I like chilling.
1: Terry Clackwell, powróci, dzięki.
2: Bye-bye.

0: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
1: Po reklamie.
2: Jest niedziela, 3 maja i dokładnie 14.
1: Wiadomości. Radia RAM.
3: Magda Bajor, dzień dobry. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. To często źródło dużego stresu. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, jest wiele metod na radzenie sobie z tym stresem.
4: Takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na takie 3-stopniowe, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić, będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy, i maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
3: Dobrze jest też zadbać o swój komfort.
4: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
3: Uczniowie rozpoczną matury jutro o godzinie 9 egzaminem z języka polskiego. Rośnie liczba zakażeń żółteczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Żółtaczka typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, ale również poprzez kontakty seksualne. W całym ubiegłym roku było prawie 1100 przypadków WZW typu A, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Pojawiają się nowe zachorowania i najbardziej nas niepokoi ten trend, czyli trzykrotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo. Patrząc teraz na to, co się dzieje, nie wiem, w Czechach, w Europie ogólnie, na Węgrzech, rośnie liczba osób chorych na WZWA. Konstruujemy w tej chwili raport dla pani minister. Co z tym możemy zrobić? Bo też mamy tutaj pewne grupy ryzyka, które będziemy mogli wskazać.
3: Profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci. Obecnie przeciwko WZW typu A można zaszczepić się w niektórych aptekach. Przebadano szczątki neandertalczyków sprzed około 100 tysięcy lat. Badania prowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców pozwoliły lepiej poznać ich życie i funkcjonowanie na terenach dzisiejszej Polski. Podczas badań odkryto, że do czynienia mamy z całą grupą neandertalczyków, tłumaczy jedna z kluczowych badaczek, Wioletta Nowaczewska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: No jednak czy polega tutaj ta niesamowitość tych badań, może to podkreślę, że w przypadku jednego stanowiska mamy dane dotyczące grupy neandertalskiej, więc rzadko tak jest, bo w tym przypadku tak szacujemy, że tutaj w tym jednym miejscu mogła występować grupa neandertalczyków licząca od 8 do 9 osobników, minimum 7.
3: To dopiero drugi przypadek, kiedy natrafiono na szczątki neandertalczyków na terenie Polski.

0: Weekend z Radiem RAM.
1: Dziś, jak widać, bezchmurnie lub zachmurzenie małe i maksymalnie od 25 do 27, a lokalnie nawet do 28 stopni. W nocy minimalnie 11, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami i maksymalnie 25 stopni na wrocławskich termometrach.

0: Kulinarny Wrocław.
1: W audycji Kulinarny Wrocław dzisiaj szef, czy też szef kuchni, Łukasz Wąsik.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Od razu zdradzę, że gdybyście chcieli zobaczyć, co tam w życiu na zdjęciach u Łukasza, to możecie sobie go znaleźć na Instagramie jako Luca Buffy jest.
2: Tak, tak, tak.
1: Bo Buffy to wąs, ale nie po portugalsku, tylko po włosku.
2: Dokładnie, po włosku.
1: A ta historia będzie się teraz jeszcze bardziej komplikowała, bo będzie do tego jeszcze Francja, no a wszystko zaczyna się na Podkarpaciu. Ale to czekaj, bo jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że restauracja Martin to jest to miejsce, w którym jesteś od niedawna szefem kuchni właśnie. I że tutaj już 3 razy Martin gościł w różnych odsłonach, bo kiedyś Magda Pinto była tutaj w 2020 roku, później już cykl Gwiazdy nad Odrą, więc kiedyś Justyna Słupska-Kartaczowska z tej okazji, ale był także szef Gwiazdkowej, a także z taką zieloną gwiazdką, bo takie też są restauracje Diogo Rocha i te wszystkie rozmowy do znalezienia na radioram.pl albo tam, gdzie słuchacie podcastów. No a skąd ta Portugalia teraz? To się ładnie o ciebie łączy, bo ty masz tą ksywę na Instagramie włoską, ta Francja się pojawi w tych historiach, a z kolei mówisz, że od zawsze jesteś fanem portugalskiej piłki i właściwie brazylijskiej też, więc portugalskojęzycznej.
2: Tak, tak, istotnie jestem też fanem futbolu, oprócz mojej pasji do gotowania jestem też fanem futbolu, a moje dwie ulubione drużyny to reprezentacja Brazylii i Portugalii.
1: Spodziewałeś się tej portugalskiej historii w swoim życiu, czy ona jest
2: kompletnie nie. Kompletnie nie. Wybrałem Martim trochę nie, przez nieoczywisty powód. Uznałem, że postawię na autentyczność. Zauważyłem potencjał w tej restauracji. Jak się ze mną skontaktował pan Paulo.
1: Paulo Pinto.
2: Zaczęliśmy rozmawiać.
1: Także tutaj u nas gościł parę razy właśnie tak. Z tymi gośćmi różnymi przychodząc, tak, tak.
2: Tak, jak się spotkaliśmy pod koniec 2024 roku, zaczęliśmy troszeczkę rozmawiać, spotykać się. Później zaprosił mnie na edycję z Waszko w 2025 roku, tak, to było w kwietniu. Najpierw jako gość,

0: A później też robiłem tam deser i spodobało mi się to, w jaki sposób ten człowiek pracuje i jak funkcjonuje ta restauracja i co oni w ogóle chcą opowiedzieć, jaką mają filozofię. Uważam, że jest to najbardziej autentyczna restauracja we Wrocławiu. Póki co.
1: Okej. Z kuchnią portugalską, jedyna taka, w zasadzie mówisz mi, chyba w Polsce.
0: To jest
1: restauracja.
0: Jedyna. Jeżeli sobie zresearchujemy troszeczkę w ogóle Portugalię w Polsce, no będzie to nisza oczywiście. Natomiast Martin, to jest jedyna portugalska restauracja w Polsce. Oczywiście w innych miastach znajdziemy kawiarnie, które serwują pastel de nata i głównie to robią. Czasem nazwy tych miejsc jest Ola de Nata, na przykład jak teraz w Łodzi się otworzyło, ale generalnie serwują tylko to. Tak, i nie ma nic z tym złego, broń Boże.
1: Jasne, czyli taki klasyczny, najbardziej wiadomo znany chyba portugalski słodycz i kawka i to jest jakby wszystko, tak. Ale to nie jest restauracja.
0: To nie jest restauracja. No my jesteśmy restauracją portugalską.
1: Dobra, więc o tym też. Jeszcze gdzieś tu Łukasz w międzyczasie mówił, że to jakaś taka prostota w tej kuchni jest, która może kojarzyć mu się z kuchnią włoską, która z kolei we Wrocławiu jest chyba świetnie znana, więc może...
0: Żeby tylko we Wrocławiu.
1: A, no właśnie, ale we Wrocławiu jest jakoś nadreprezentowana i to skutecznie, bo tu jest całkiem sporo po prostu dobrych miejsc z włoskim jedzeniem. No ta portugalska będzie bardziej związana z owocami morza chyba po prostu. Też,
0: nie prawda? Tylko, aczkolwiek oczywiście bazujemy głównie na owocach morza i na rybach, które... sprowadzamy z Portugalii notabene, ale są też mięsa, oczywiście, że się pojawiają. Wieprzowina, wołowina też to jedzą, kurczaka, wiadomo.
1: No tak.
0: Dlatego w Martim znajdziemy nie tylko ryby i owoce morza, są też mięsa, przygotowujemy je.
1: Tak, chociaż tam masz zdjęcia jakieś z ośmiornicami różnymi, widziałem na Instagramie, to najświeższe raczej.
0: Nie jest to najświeższe zdjęcie, natomiast nie będę ukrywał, że jest to mój ulubiony produkt. Jeżeli chodzi o seafood.

0: Kulinarny Wrocław.
1: To teraz po kolei może, to są, wiesz, takie tradycyjne pytania tutaj, kiedy mamy szefa kuchni, to warto popytać, jak zaczynał. U ciebie tych początków jest chyba kilka, ale świetnie się jakoś to układa w bogate CV, bo to się zaczyna wszystko na Podkarpaciu, to twoje już gotowanie w zasadzie chyba, bycie w kuchni może bardziej.
2: CV to generalnie nie wszystko. Wszystko zależy od tego, na jakich trafisz ludzi, bo możesz sobie pojeździć po miejscach, czy to gwiazdkowych, czy niegwiazdkowych, czy fajnych miejscach, ale pytanie, na jakich ludzi tam trafisz i pod jakie skrzydła przede wszystkim. Czy rzeczywiście wyniesiesz z tych miejsc na tyle dużo doświadczenia, które będą...
1: Przydatne, rozumiem, jakieś, wiesz, bo to jest w ogóle rozmowa, często ona się tutaj pojawia w tych audycjach, że w gastronomii warto odwiedzać różne miejsca, bywać, gotować z innymi kucharzami, że to jest coś normalnego, ważnego i że to tak wygląda życie w gastronomii. Chyba powinno.
2: Czy warto jechać na zachód?
1: No w ogóle jeździć, wiesz, w różnych miejscach gotować.
2: Tak, przede wszystkim podróże kształcą oczywiście. A czy warto wyjeżdżać na zachód? Wiesz, ja zaczynałem w takich czasach, że w Polsce nie było za bardzo nic. Ta gastronomia się dopiero rozwijała tak powolutku i wszyscy ci moi starsi koledzy czy rówieśnicy, oni wyjeżdżali za granicę zdobywać doświadczenia do Wielkiej Brytanii czy do Francji, czy do w ogóle jakichś innych krajów, no bo tam była no kolebka gastronomii i tam można było się wiele rzeczy nauczyć, pracować z najlepszymi i później ci wszyscy ludzie powracali, kucharze, którzy teraz mają 30-40 lat i albo otwierają swoje koncepty, albo pracują w topowych restauracjach i ta gastronomia polska poszła mega do przodu.
1: Trochę dzięki tym wyjazdom właśnie.
2: Tak, przede wszystkim.
1: Okej. To ja bym wrócił do tego Podkarpacia jednak, bo to jest ciekawe, jakiś twój chyba pierwszy jakaś taka historia kuchenna dosłownie, bo o tym mi mówiłeś, zanim włączyliśmy mikrofon, że ta kuchnia, gdzie jest babcia może, która gotuje, ale też w ogóle tam się spotyka z ludźmi.
2: Tak, jedna z babć właściwie, bo obie brały udział przez prawie dekadę w moim wychowaniu. Mieszkałem na Podkarpaciu u jednej z babci i tam generalnie jako mały chłopiec zawsze było mi bliżej do kuchni niż gdzie indziej. Zawsze tej babci chciałem pomóc. Ona sama nawet mnie prowokowała do pewnych rzeczy. Prosiła, a weź mi wydruluj tutaj wiśnie, a później ja pytałem, a dobra, co z tymi wiśniami dalej? A to tutaj zasyp cukrem i tak dalej, będziemy to dalej robić. Później zacząłem przyglądać się, jak robi dżemy i inne rzeczy. I u mnie w domu u jednej, jak i drugiej babci, kuchnia to było miejsce spotkań. Tam zawsze wszyscy się spotykali, zawsze była duża jadalnia. Tam wszyscy siedzieli, nigdzie indziej. I dla mnie praca w restauracji, gotowanie to przede wszystkim miejsce spotkań i relacja z drugim człowiekiem, z gościem, który przychodzi do tej restauracji. Dlatego nie z wyboru, ale zawsze chciałem to robić. Pracowałem zawsze na otwartych kuchniach, żeby mieć jak najwięcej kontaktu z gościem. No i teraz też mam taką możliwość, żeby to robić w Martim, bo mamy nawet dostępny chef's table, gdzie goście mogą przyjść i usiąść w kuchni właściwie. I przez 3-4 godziny siedzimy, rozmawiamy, oni jedzą, oceniają oczywiście i spędzamy fajnie czas.
1: A to nie jest trochę krępujące, jak tam ktoś siedzi, wiesz, i patrzy dokładnie, jak tam przerzucasz jakieś rzeczy i gotujesz, smażysz?
2: O, to tym lepiej. Dla mnie tym lepiej. Aha. Im więcej się przygląda, im więcej się interesuje.
1: Że to jest takie motywujące?
2: Dokładnie tak. Uważam, że jeżeli ktoś się interesuje tym, co ja robię, to dla mnie to jest mega fun i mega to doceniam.

od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wróćmy do rozmowy z szefem kuchni Łukaszem Wąsikiem.
1: Kulinarny Wrocław.
2: W tej historii jest też Francja i tam też jakieś, wiesz, podstawy właściwie gastronomii, zupełnie inne z kolei.
3: Tak, tam przede wszystkim pojechałem zaraz po maturze w całkiem innym celu, pracować w ogóle gdzie indziej, ale wylądowałem na Marsze, gdzie sprzedawali owoce i warzywa. Pracowałem dla jednej z właścicielek takiego Marsze.
2: Czyli na takim ryneczku po prostu, jakimś tak, jak to we Francji.
3: Pomagałem jej to wszystko rozkładać, rozwoziłem te owoce i warzywa, później to wszystko składałem. Trzeba było oczywiście wstać wcześniej rano, bo o 4:00, załadować to wszystko, rozstawić. Tylko wiesz, Marsze we Francji, oczywiście teraz w Polsce to się zmienia, ale Marsze we Francji 10 lat temu, a w Polsce 10 lat temu, no to trochę nie była ziemia. Tam było 8 rodzajów ziemniaków,
2: no tak,
3: 20 rodzajów jabłek i innych owoców i warzyw.
2: Tak, cała
3: szeroka gama. Coś, gdzie teraz jest turbo modne i te marsze takie polskie wyglądają coraz lepiej.
2: Dobra,
3: i to dobrze. I to bardzo dobrze, że Polska idzie do przodu. Cały czas jestem z tego bardzo dumny.
2: Czyli ty już wiedziałeś wtedy, w tej Francji może, ale może już wcześniej tam na Podkarpaciu jeszcze, że gotowanie to jest coś, co byś robił chętnie?
3: I jeszcze na Podkarpaciu nie. Co prawda brałem tam czynny udział, oczywiście pomagałem tam naprawdę we wszystkim. Moja babcia gotowała bardzo dobrze, ale mój dziadek też gotował bardzo dobrze. Mój dziadek był... Pracował normalnie na etacie, ale był też miłośnikiem mięs, więc przyrządzał mięso dla innych po prostu. Był rzeźnikiem, ale robił to z pasji, totalnie z pasji i wiem, ile mnie po prostu nauczył też, no tak, jeżeli chodzi o mięsa. Przekazał mi trochę wiedzy i później to sobie wykorzystałem. A jeżeli chodzi o Francję, to później pracując na tych marszach dostałem pracę jeszcze w takiej brasserii jako pomoc kuchni. I tam w sumie poczułem, że może chciałbym to robić. W sumie mi się to podoba. Chciałbym zostać w tej branży. Ale wtedy wróciłem do Polski i zacząłem pracę w sushi.
2: Okej, no to jest zaskoczenie. No może tyle, że na tym ryneczku tam jakieś surowe ryby świeże były w okolicy. To może tyle podobieństw tak do sushi.
3: Myślę, że nie, jakby tam były też inne sklepy rybne, typowo rybne.
2: Okej. Czyli sushi zaczynasz robić w Polsce.
3: Tak, zacząłem robić sushi w Polsce, w Łodzi. Wróciłem wtedy do Łodzi. To był rok 2015. Wtedy zatrudniłem się w jednej z restauracji sushi, a później, jak zobaczyłem, jak wygląda rynek sushi, to też była wtedy, ponad dekadę temu, to była już też nisza swego rodzaju.
2: Okay.
3: Myślę, że restauracje sushi nie były aż tak popularne jak teraz i nie było ich tak wiele. I uważam, że wtedy też restauracje sushi miały wyższy poziom mimo wszystko.
2: Okej, okay, no tak. Teraz już tak się już zrobiło, że przeróżne są chyba. Są i takie z wysokim poziomem i są też takie zupełnie ze średnim. I to skala się zrobiła inna po prostu.
3: Tak, tak, zdecydowanie. Całkowicie w inną stronę to poszło, według mnie, w którą nie powinno pójść. Ale oczywiście są miejsca, no które są top.
2: I co tam się przy tym sushi nauczyłeś?
3: Przede wszystkim czystości na kuchni, organizacji pracy, tak, no jak wszędzie. Chociaż takiej organizacji pracy na kuchni i tak nauczyłem się najwięcej w gwiazdkowych restauracjach, mówię się szczerze, ale tam panowała taka czystość, schludność, co mi się bardzo podobało. I ten produkt był nieziemski na tamte czasy, więc tak.

0: Kulinarny Wrocław.
1: Do dzisiejszej rozmowy z Łukaszem Wąsikiem, szefem kuchni, wrócimy po 15, a tymczasem tradycyjne przypomnienie o tym, że warto, można słuchać audycji Kulinarny Wrocław tam, gdzie słuchacie podcastów, albo na naszej stronie, więc krótko o tym, co w ostatnich odcinkach. 3 tygodnie temu archeologia wrocławskiej gastronomii. To rozmowa z dr Agatą Maciończyk, kuratorką wystawy Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni. I to jest wystawa, którą do końca roku można oglądać w Muzeum Archeologicznym, czyli w Arsenale. Więc o kulinarnych tradycjach Wrocławia. 2 tygodnie temu o chlebie i kawie opowiadali Tomek Ćwiszewski, który zajmuje się kuchnią włoską we Wrocławiu od lat, ale kiedyś też piekł chleby w Meksyku. No a z kolei Ernest Dec zna się na kawie i lada moment rusza ich wspólne przedsięwzięcie O zboże i oto coffee bar. I jeszcze rozmowa sprzed tygodnia o serach z Wrocławia, które znów nagrodzone. To kolejna rozmowa z Pauliną i Andrzejem Sawickimi, którzy w czasie pandemii zaczęli robić sery. Idzie im to całkiem świetnie, bo nagrodzeni byli pod koniec zeszłego roku we Francji. No to już jest coś, a teraz jeszcze w Brazylii, więc o serach serotoniny przed tygodniem na radioram.pl albo tam, gdzie słuchacie podcastów, szukajcie Kulinarnego Wrocławia.

0: jeszcze wrocławski skalpel na koniec tej godziny. Jest niedziela, 3 maja i dokładnie 15.
1: Wiadomości Radia RAM.
2: Magda Bajor, zapraszam. Podczas 2 dni majowego weekendu doszło w Polsce do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. Nietrzeźwi często tłumaczą się, że spożywali alkohol poprzedniego dnia, mówi podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: Dzisiaj właściwie takie dobrej jakości urządzenia do pomiaru tego alkoholu możemy zakupić sobie wszędzie, nawet online, więc tutaj taka rada dla kierowców, którzy w ten sposób się tłumaczą, żebyśmy sprawdzili swój stan trzeźwości. Ten stan możemy sprawdzić w każdej jednostce policji również, jeśli mamy wątpliwości.
2: Do jutra trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka. Na drogach możemy się spodziewać wzmożonych kontroli. Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku. To nie zapisy konstytucji są problemem, tylko politycy, którzy nie potrafią ich realizować, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Czy ci, którzy są do tego najbardziej powołani, bo wskazani przez naród, wypełniają jej wszystkie zapisy? Czy konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby tą konstytucję wypełniać.
2: Wicepremier nie wyklucza jednak możliwości zmian w obowiązującej od 1997 roku ustawie zasadniczej. Wskazuje, że mógłby wejść do niej zapis o przynależności Polski do Unii Europejskiej. Organizatorzy niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami zdecydowali rozpocząć zawody 3 godziny wcześniej niż planowano, nie o 22, ale o 19 czasu obowiązującego w Polsce. Powodem są prognozy pogody zapowiadające burze. Z pole position wystartuje lider Mistrzostw Świata Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Historycy z Jaworskiego Muzeum Regionalnego zapraszają dziś do Galerii pod Wieżą, gdzie za darmo można zobaczyć wystawę opisującą jaworskie dzieje traktatu Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Miejsce nieprzypadkowe, bo prawdopodobnie właśnie tam, z własnego obserwatorium astronomicznego, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego i ówczesny właściciel rękopisu mógł weryfikować teorię polskiego naukowca, wyjaśnia Agnieszka Dudzińska, główna inwentaryzatorka w muzeum.
5: Kupił to około roku 1650, natomiast ten rękopis już wówczas był na indeksie ksiądz zakazanych. I co dziwne, Otto von Nostitz był gorliwym katolikiem, co nie przeszkadzało mu kolekcjonować dzieł tej treści. Wszystko wskazuje na to, że on gromadził te dzieła dość świadomie.
2: Po śmierci starosty księstwa świdnicko-jaworskiego lwia część biblioteki została przeniesiona z Jawora do Pragi. Przez wieki los rękopisu Kopernika był nieznany. Dopiero w 1956 roku oryginalny traktat trafił do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zamian przekazaliśmy Czechom równie ważną dla nich 15-wieczną czeską Biblię.

0: weekend z Radiem RAM.
1: Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, maksymalnie około 27 stopni. W nocy zachmurzenie małe i minimalnie stopni 11. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, maksymalnie około 25 stopni. Przed mikrofonem Maciek Przestalski. Dzień dobry. Zapraszam do 16. Po 16 Piotrek Karwat. I nie tylko jazzem, a o 19.30 Kamienice. A od 24 godziny muzyki od Drucha Sławka, które jak zwykle bardzo polecam, bo tam się bardzo ciekawie zwykle dzieje.

Wróćmy do rozmowy. Gościem audycji Kulinarny Wrocław jest dziś Łukasz Wąsik, nowy szef kuchni w specjalizującej się w kuchni portugalskiej restauracji Martim.

0: Kulinarny Wrocław.
1: To, co wspomniałeś o gwiazdkowych restauracjach, to jest coś, co wiesz, możemy znać z popkultury pewnie. To jest temat jakichś filmów i seriali coraz częściej ostatnio, ale też może z tych rozmów trochę wiem, że tam mocno wszystko opiera się na organizacji, bo to jest duży zespół, który musi dobrze zagrać.
2: Nie zawsze jest to duży zespół.
1: O, okej, okay, dobra, tak kojarzę właśnie, że wiesz, to jednak jest mnóstwo ludzi, którzy pracują tam na to, żeby te kilkanaście zjadło ten idealny posiłek.
2: Oczywiście, pracowałem w miejscach, gdzie był bardzo duży zespół, ale pracowałem też w miejscu, gdzie był zespół ośmioosobowy.
1: I to też siedmio. Może być taka gwiazdkowa restauracja.
2: Akurat wtedy się staraliśmy o gwiazdkę. To była warszawska nuta i tam pamiętam byliśmy może 6 osób na kuchni, 7. Z kolei jak byłem u Sergio w Pure Sea, tam były dwie gwiazdki, tam było nas 18.
1: A restauracja jaka tam była? Ile tam osób sobie przychodziło?
2: Tam akurat miejsc było około 50.
1: Okej, okay. No to dużo pracy chyba.
2: I bardzo dużo pracy. Tam były też dwa serwisy dzienne, więc tam moja zmiana zaczynała się o 8:30. Rano kończyła o 1:30, druga czasem.
1: Ja wiem, że wy tam dużo pracujecie w gastronomii, ale to już jest ekstremalnie jakoś dużo.
2: Tak, tam było ciężko, aczkolwiek uważam, że dobrze, że tam byłem, bo to miejsce nauczyło mnie dyscypliny. Bo tam już było wojsko.
1: Aha, okej.
2: Okay. Tam już było wojsko. Kiedy wyjeżdżałem do Pure Sea, pracowałem w Senses u pierwszej restauracji szefa Andrei. To tam był tylko wieczorny serwis, ale i tak przychodziliśmy na 10:00 do pracy mniej więcej. Tylko że ten czas na prepa był dość wydłużony i był ten spokój przed serwisem, mimo wszystko, jakkolwiek to zabrzmi, ten spokój przed serwisem.
1: Aha.
2: Z tym prepem też trzeba było gonić oczywiście, ale w Pure Sea

0: jak wchodziło się o 8.30 do pracy, to tam o 11.30 miałeś już briefing i o 12.00 miałeś już gości. I trzeba było naprawdę gonić. Oczywiście to było na tyle dobrze zorganizowane i pracował tam sztab ludzi na to, aby to wszystko spiąć. To była maszyna, naprawdę maszyna.
1: No tak kojarzę właśnie trochę te takie, wiesz, wybitne restauracje, że to jest jakaś taka dobrze skonstruowana maszyneria, która działa i dzięki temu dostajemy te powtarzalne, pyszne rzeczy do jedzenia później.
0: No tak, powtarzalność tutaj będzie najważniejsza w takich miejscach. W ogóle w każdym miejscu powtarzalność jest ważna, ale tutaj jest najważniejsza.
1: Na tym poziomie już takim? Dodatkowym.
0: Na tym poziomie szczególnie.
1: No właśnie.
0: Szczególnie.
1: Ile to z tych miejsc tam ci już wyszło, w których pracowałeś?
0: Gwiazdkowych?
1: O, gwiazdkowych, no to ile to będzie?
0: No w sumie trzy. Okay, dwie z tego to restauracje szef Andrzej.
1: Tak. A kiedy jest ten moment, to jest taki moment przejścia jakiś, zostajesz naznaczony, że zostajesz szefem kuchni. Kiedy to się dzieje w życiu kucharza?
0: Myślę, że to zależy od sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Często to są, pojawiają się takie okazje, gdzie albo już jesteś na tyle doświadczonym kucharzem i na przykład masz na tyle środków, żeby otworzyć sobie swoje miejsce lub otwierasz to z jakimś partnerem biznesowym.
1: No tak.
0: To w taki sposób lub przez doświadczenie. Doświadczenie to jest podstawa i twoje otoczenie, w jakim się znajdujesz. To jest kluczowe. Dlatego, tak jak na początku wspomniałem, nieważne jest CV i co jest w nim napisane, ważne jest to, co ty masz w głowie i pod jakimi skrzydłami pracowałeś. To jest najważniejsze.
1: Jak zapraszasz kogoś do pracy, to CV może nie jest najważniejsze, czyli co? Po prostu pracujecie 1-2 dni i już wiesz...
0: Przede wszystkim pierwszy etap to jest rozmowa. Dla mnie osobiście, dla kucharzy, których ja chcę zatrudnić, dla mnie najważniejsze jest to, jakim on jest człowiekiem, a nie do końca to, co potrafi. Więc przede wszystkim zaczynamy od rozmowy i wtedy już mniej więcej wiem, z kim mam do czynienia. I potem przychodzi czas na kuchni, ale tak jak powiedziałem, wiesz, mój mentor, szef Andrea, miał takie zdanie: ja mogę nauczyć cię gotować, ale nie zmienię twojego charakteru. Więc tak naprawdę liczą się najbardziej chęci do pracy i to, jakim ktoś jest człowiekiem po prostu. Jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem, to chętnie, myślę, że zgodzą się ze mną inni szefowie kuchni, że wtedy chcą im przekazać tą wiedzę. Chcą ich nauczyć, chcą pokazać temu młodym pokoleniu to, czego oni doświadczyli i chcą się tym podzielić po prostu.

0: Kulinarny Wrocław.
1: Gdzieś w tej opowieści pojawia się Wrocław, czyli właściwie powód naszego spotkania. Teraz jesteś szefem kuchni w restauracji we Wrocławiu. I co o tym Wrocławiu? Wiedziałeś, myślałeś, jak tu się wybierałeś?
2: To było tak, przede wszystkim było dla mnie nowe miejsce. Wybrałem się tutaj, ponieważ chciałem się zaangażować w jeden projekt. Miałem w planach otworzyć tutaj piekarnię.
1: A, widziałem u ciebie tam na socjalach też trochę tego chleba. Tak, jest to tak. Jakiś temat twój też.
2: Tak, jest to mój ulubiony temat właściwie w kuchni i chciałem otwierać piekarnię we Wrocławiu. No nie udało się to z moim partnerem biznesowym, dlatego koniec końców wylądowałem w Martim, aczkolwiek mam też swój plan na jedno miejsce.
1: Spokojnie, tutaj ciągle nowe, ciekawe piekarnie powstają i chyba wszystkie mają się wciąż dobrze, więc jeszcze jest
2: przestrzeń. Myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że jest kilka miejsc, które naprawdę trzymają poziom, a jeżeli chodzi o piekarnictwo w ogóle, dlatego jak najbardziej.
1: No jeszcze spokojnie można coś tam wymyślić.
2: Ale myślałem o czymś innym właściwie niż piekarnia, ale...
1: Aha, no dobra, to może wiesz, jakieś przy okazji kolejnego naszego spotkania wtedy będzie coś do omówienia nowego, ale teraz jest Martim i co, przychodzisz tam, żeby gotować portugalskie jedzenie, właściwie portugalską kuchnię.
2: Tak. Właściwie moim zadaniem jest pokazanie tej tradycyjnej portugalskiej kuchni w jak najbardziej kreatywny sposób. To jest moje zadanie. Współpracuję z Paulo, ale współpracuję też z Evandro, który jest Brazylijczykiem. Zna dobrze te smaki, zna też swoje smaki i w menu w Martim na pewno zobaczymy wpływy brazylijskie, ale też będzie to przede wszystkim kuchnia portugalska. Taka naprawdę w najszerszym wydaniu, aby właśnie przybliżyć wrocławianom, w sumie całej Polsce, tą klasyczną portugalską kuchnię w najlepszym wydaniu.
1: No to jest coś takiego miłego dla nas chyba. Pewnie sporo osób było w Portugalii, więc to takie połączenie turystyczne, że tam byliśmy, jedliśmy fajne rzeczy, to jest coś ważnego, kiedy idziemy do portugalskiej restauracji. Pewnie to jest coś takiego też.
2: Już mamy różnych gości. Mamy Polaków, którzy mieszkali na przykład w Portugalii. Ostatnio był nawet jeden z gości, który mieszkał ponad dekadę w Portugalii i wrócił do Polski, przyszedł do mnie, uścisnął i mówi: dziękuję. Naprawdę dziękuję.
1: To najmilej.
2: Oczywiście w Martim będą też moje wpływy, mojego doświadczenia i to, co chciałbym tam troszeczkę przemycić.
1: Co by to było? To ja już teraz myślę, wiesz, czy to Podkarpacie, czy ten chleb, czy może coś z tej Francji, czy może
2: oczywiście,
1: coś innego.
2: Oczywiście, że chleb. Wiesz, Francja będzie się pojawiać zawsze w każdej restauracji, bo większość technik jest francuskich, więc siłą rzeczy kuchnia francuska będzie się, oczywiście nie kuchnia francuska, tylko metody gotowania będą się pojawiać. Ale myślę, że ja sobie wziąłem za takie zadanie, aby tą kuchnię portugalską trochę zrekonstruować. Wziąłem sobie po prostu na warsztat klasyczne dania portugalskie, niektóre też brazylijskie i rozłożyłem sobie to na czynniki pierwsze, oczywiście zachowując cały czas gamę tego produktu albo tej potrawy, żeby wszystkie składniki, które się tam znajdują, się znalazły na talerzu oczywiście, ale zmieniłem na przykład technikę gotowania na bardziej nowoczesną albo po prostu inną. Nie mówię, że jest lepsza, no tak, po prostu jest
1: twoją
2: inna.
1: Twoją autorską, no po to przychodzimy, żeby sprawdzić, co tam szef w kuchni wymyślił, po swojemu opowiada coś.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Bakalał jest?
2: Bakalał? Jest, ale nie jest aż tak zasolony jak w Portugalii. W Portugalii jest naprawdę słony ten bakalał.
1: A później go trzeba w mleku gotować, żeby trochę był mniej słony, chyba tak to jakoś było, nie?
2: Też tak robią. Aha. Też tak robią. Są różne metody, ale generalnie powinien być tylko zasolony i można go jeść nawet takiego suszonego.
1: No tak, bo to o to chodziło tam, że oni, rozumiem, brali te dorsze, suszone, takie zasolone, dzięki temu one były zakonserwowane, tam płynęli gdzieś na drugi koniec świata i podbijali.
2: Tak, to i my mamy na przykład to w formie krokieta. Ale od razu zaznaczam, że jest mniej słony niż w Portugalii. Dlatego, że w Polsce to po prostu nie przeszło. Polacy troszkę mniej solą mimo wszystko. Od jakiegoś czasu.

0: autopromocja.
1: Muzyczne ja to program, w którym wrocławianie i ludzie z miastem związani, a nie będący zawodowymi muzykami, opowiadają właśnie o swoim życiu w muzyce. Naszymi gośćmi byli m.in. Marek Krajewski i Roman Gutek, Magda Kumorek i Waldemar Krzystek, Mariusz Urbanek i Tomasz Zaleśkiewicz. Naukowcy, ludzie kultury, działacze społeczni, biznesmeni, niezwykłe historie, utwory, które często są także fragmentem twojego życia. Muzyczne ja. Zawsze we wtorki po godzinie 18 w Radiu RAM. Zaprasza Piotr Bartyś.
0: Radio RAM. Autopromocja.

0: Kulinarny Wrocław.
1: A propos bakalau, tego zasolonego dorsza jest naprawdę turbo zasolony. Gdzie naprawdę, wiesz...
2: Czyli to jest trochę inne niż to nasze wspomnienie z wakacji w Portugalii będzie. Troszkę inaczej smakowo może.
1: Wiesz, każdy ma swoje wspomnienia.
2: To prawda.
1: I zależy też, jakiego spróbujesz produktu, no bo... Wiadomo.
2: No tak. Tych bakalau też tam jest mnóstwo po prostu rodzajów, prawda, że tych sposobów na tego dorsza jest tam bardzo dużo w Portugalii, zdaje się.
1: Jest. Jest dużo. To jest, myślę, że taka ryba narodowa.
2: Może być coś takiego. Tak.
1: No ale też chlubią się tuńczykiem z Azorów, oczywiście jest ośmiornica.
2: Więc... A ta ośmiornica? Tam to zdjęcie mówiłem, widziałem twoje z ośmiornicą i czemu to takie ciekawe dla kucharza, a może po prostu w smaku ciekawe?
1: Przede wszystkim smak. I to zwierzę można ugotować na wiele sposobów i podać w różnych wersjach, naprawdę, jako danie główne, do sałatki, jako snack, cokolwiek. My mamy w trzech wersjach. Mamy hot doga.
2: Hot doga z ośmiornicą.
1: Mamy hot doga z ośmiornicą.
2: W takiej bułeczce eleganckiej? To znowu te twoje zajawki na piekarnictwo?
1: Nie, tak, tak. Przede wszystkim o to chodzi, ale u nas jest w formie snacka. Właściwie to jest one bite only, powiedział. Chociaż na dwa też będzie. Ale tak, to jest brioche. W środku mamy kimchi. Coś nieoczywistego, nie? Żeby troszeczkę przełamać. No i mamy ośmiornicę, która jest grillowana. Małą mackę. Mm-hmm. Po prostu na kęsa. Później mamy sałatkę z ośmiornicą, gdzie jest inaczej przyrządzona, a jest też danie główne z ośmiornicą, gdzie to jest właściwie też rekonstrukcja tego dania, które się nazywa polvo a la guerreiro. To jest kombinacja oliwy z oliwek, czosnku, szpinaku czasem w niektórych wersjach i ziemniaków i właśnie tej mackiej ośmiornicy. No i polvo a la guerreiro w Martim jest podane w ten sposób, że jest piana z ziemniaka, jest chrust z ziemniaczka, pojawia się też konfitowany czosnek. No i ja tam dodałem swój sos, jeden z moich ulubionych sosów do ośmiornicy, to jest salsa Lucia. To jest sycylijski sos na bazie papryki, pomidorów, tymianku, oliwek, kaparów. Bardzo, bardzo aromatyczny, który się świetnie komponuje ze ośmiornicą i z ziemniakiem. Także u nas polvo a la guerreiro wygląda całkowicie inaczej niż to, jak sobie wklepiesz w Google. I właśnie to jest, myślę, że ta kwintesencja tego, co ja robię w Martim.
2: Żeby to był ten smak może gdzieś tam...
1: Smak jest zachowany. Właśnie. To jest podstawa. Jeżeli coś rekonstruujesz i opowiadasz na nowo, musisz zachować smak. I zawsze się konsultuję z Paulo czy z Evandro, zawsze się pytam ich opinii na ten temat. Co znajduje się dokładnie w tym daniu? Bo wiadomo, Google to jest Google. Ale jak zapytasz Portugalczyka, to jest drugie. Czy kogokolwiek, kto po prostu zna to. Tak, po prostu siadam czasem z Evandro, albo usiadłem z nim wtedy i zapytałem się go, opowiedz mi więcej o ferżuadzie.

0: Kulinarny Wrocław.
1: O tym gulaszu z fasolą i wieprzowiną.
2: To jest brazylijskie, rozumiem.
1: Tak.
2: Co ci opowiedział?
1: Opowiedział mi, co wchodzi w skład, jak się to gotuje, co jest w środku, troszeczkę historii. I ja sobie to przekminiłem na nowo i feżuadę podajemy. Oczywiście bazę robimy tak, jak powinna być robiona, ale na przykład jest podawana z boczkiem wieprzowym, brzuchem wieprzowym właściwie. Do tego są przegrzebki. Jest troszeczkę opowiedziane na nowo.
2: A zostajemy jednak w smaku tym brazylijskim, takim, takiego gulaszu.
1: Musi być podstawa. Nie możesz być nowoczesny, nie szanując tradycji.
2: Tu jeszcze może jeden wątek taki, już prawie na koniec, ale jednak ważny, no bo jednak mówimy o kuchni, która w dużej mierze polega na owocach morza. Te muszą być świeże, żeby były pyszne. I to się jakoś tak dzisiaj już darzy. One w miarę szybko do tego Wrocławia docierają, chociaż już wiem, że wy tam byliście w tym konkretnym miejscu, gdzie one są wyłowione, przegadaliście, co potrzebujecie.
1: Tak, ostatnio właśnie też byliśmy w Lizbonie, aby przegadać kilka rzeczy z naszymi dostawcami, no bo dostawców mamy bezpośrednio z Lizbony, z rybaków, którzy łowią dla nas rzeczy i wysyłają na cargo do Warszawy. Chcieliśmy do Wrocławia, ale nie obsługują cargo.
2: Czyli wy musicie do Warszawy podjechać jeszcze?
1: Musimy do Warszawy podjechać, ale nie mamy z tym jakiegoś większego problemu. Myślę, że to jest dobre.
2: To ile od tego wyłowienia tam do tego, jak już we Wrocławiu możemy to zjeść, to ile to może minąć czasu?
1: Jak łowią w weekend, zazwyczaj jest to niedziela w nocy. Wysyłają to w poniedziałek. My to mamy już we wtorek na Okęciu. Znaczy pakują to w poniedziałek, czasem wylatuje już w poniedziałek. Różnie.
2: Ale po południu we wtorek.
1: Generalnie ryba jest gotowa już u nas w środę. Już może być na talerzu. Nawet we wtorek wieczorem, no jak się uda.
2: Właśnie, ekstra. A jeszcze chciałem cię na koniec zapytać to, co mówiłem ci, że może na początek gdzieś powinno się pojawić. Kim jest, no wiesz, pewnie każdy też ma trochę inaczej, ale taki szef kuchni, którym ty jesteś teraz, czy to jest dalej człowiek, który gotuje i wymyśla, no wymyśla smaki na pewno, ale czy wciąż gotuje, czy raczej dowodzi zespołem, bardziej reżyseruje to, co się dzieje na sali.
1: I to, i to. Ta rola szefa kuchni się nie zmienia w tych kwestiach, które poruszyłeś. Myślę, że szef kuchni to przede wszystkim lider, nie przywódca, żebyśmy nie mylili, to musi być przede wszystkim lider. Oczywiście kontroluje wszystko, co się dzieje, jest tym łącznikiem między salą a kuchnią też. I oczywiście, że gotuje.
2: Okay.
1: Musi gotować. Musi być obecny w restauracji.
2: Ale już nie musisz siedzieć 11 godzin tam na kuchni.
1: Nie, aż tyle nie. Znaczy zależy. Zależy w jaki dzień.
2: No tak, chyba tak.
1: Czasem jak trzeba, to jestem. Tyle czasu. Ale tak.
2: Ale dalej to jest wciągające bardzo. W sensie to jest coś, co...
1: U mnie?
2: Tak.
1: Tak, tak, bardzo. Wróciłem do takiego gotowania z powrotem i dobrze mi z tym. Dobrze mi w Martin.
2: Okej, to może tyle przy okazji naszego pierwszego spotkania, chociaż Łukasz mówisz, że masz jakieś inne pomysły jeszcze, więc może coś jeszcze będzie do przegadania.
1: Myślę, że tak.
2: Chleby? Jest jakiś taki chleb typowo portugalski? Jak jesteś niezły w chleby, to możesz tam coś wiedzieć o tym.
1: Jest kilka. Generalnie bazują też na kukurydzy, robią taki cornbread.
2: Tak, pomyślałem trochę jakoś.
1: Ale u nas znajdziemy też cornbread, robimy go. Natomiast skupiamy się przede wszystkim na sourdough, na chlebie, na zakwasie i na brioche.
2: Do tych hot dogów.
1: No tak, przede wszystkim do hot dogów. Ale mamy też brioche po prostu z masełkiem do spożycia dla naszych gości.
2: Łukasz Wąsik, szef kuchni w restauracji Martin. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

0: Radio RAM 89 i 8 FM. Something I'm made for. Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
0: Po reklamie.
2: Minęła godzina 16, słuchacie Radia RAM 89,8 FM. Teraz czas na wiadomości i słyszymy się za kilka chwil.
0: Wiadomości Radia RAM.
3: Magda Bajor, zapraszam. Dobiega końca długi majowy weekend. Policjanci przypominają, że dziś nie każdy samochód może poruszać się po drogach. Do godziny 22 obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z drogówki.
4: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000 zł.
3: Zakaz ten nie dotyczy autobusów, a także pojazdów, które przewożą lekarstwa, żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się oraz paliwa. Sternik łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał prokuratorski zarzut. W wypadku zginęły dwie osoby. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 33-letni podejrzany został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
5: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
3: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Dwóch żołnierzy amerykańskich zaginęło w południowo-zachodnim Maroku, gdzie brali udział w corocznych międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. W poszukiwaniach żołnierzy na lądzie, z powietrza i na wodzie uczestniczą siły amerykańskie i marokańskie. Znamy laureatów konkursu najlepszych dyplomów sztuki mediów, a nagrodzone prace można oglądać we Wrocławskim Centrum Sztuki WRO. Zaprasza jeden z jurorów, Kuba Żary.
6: To są prace, które bardzo różnie sztukę mediów rozumieją, bo z jednej strony mamy tam takie poszukiwania formalne, poszukiwania techniczne wręcz. Widać zachwyt tym, co technika może nam dać, ale też zastanawianie się nad jej ograniczeniami.
3: Nagrodę główną otrzymał Józef Jakacki z Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie za pracę Aparat milczy, ja mówię. Wystawa czynna będzie do 7 czerwca.
2: No to jeszcze prognoza pogody ode mnie. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna około 11 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W dzień jutro zachmurzenie duże, ale będą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Na temat lata ja wypowiadać się nie będę, gdyż stali słuchacze nie tylko jazzem wiedzą, że jestem fanem jesieni i przede wszystkim zimy. Tak więc tutaj, że tak powiem, odsuwam się w cień. 3 minuty po godzinie 16, już za chwilę kolejny odcinek z cyklu Nie Tylko Jazzem i od godziny 20 na antenie Radia RAM druh Sławek. Ja się przygotowuję i zaraz do Was wracam.

0: tylko jazzem.
1: Dzień dobry jeszcze raz, ja nazywam się Piotr Karwat, audycja to nie tylko jazzem. Spotykamy się w każdą niedzielę od godziny 16 do godziny 20. Rozmawiamy sobie o muzyce bluesowej, soulowej, jazzowej i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj 3 maja, ostatni dzień również wielkiej majówki. W tym roku tak majówka akurat się w weekend wpisała. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony niefajnie. Ale pogoda za to dopisała jak najbardziej dla tych wszystkich, którzy czekali na ten czas, by wypocząć, gdzieś sobie pójść, pochodzić, no to spełnione idealnie. No i teraz jak wracacie do domu albo jeszcze kończycie ten długi weekend, to znaczy właściwie to nie, no długi, bo piątek był wolny. Kończycie ten długi weekend, to ja będę razem z wami i postaram się wam jak najbardziej umilić właśnie ten czas. Tak więc dzisiaj będzie mniej gadania, a więcej grania. Ja już jestem przygotowany, więc 3, 2, 1, rozpoczynamy dzisiejsze nie tylko jazzem.

0: tylko jazzem.
1: Watch out for Lucy, to już za nami i oczywiście to Eric Clapton, a Eric Clapton, no i teraz zabijcie mnie, czy to było 2 dni czy 3 dni temu wystąpił u nas w Polsce. Mnie tam nie było, trochę żałuję, bo koncert podobno był wspaniały i wyjątkowy. I tak jak ja, czasami jak prowadzę sam ze sobą rozmowę, tak teraz podzielę się z wami tymi myślami i czasami zastanawiam się, czy warto czasami kontynuować swoją karierę, żeby gdzieś nie zaprzepaścić tej całej swojej spuścizny muzycznej. Tak jak przykład, niech pracujmy na przykładach. Pomyślałem sobie na przykład o Led Zeppelin, którzy doszli do jakiegoś tam swojego punktu i od tego punktu powiedzieli, że dobrze, starczy, było, zostawmy to, róbmy swoje rzeczy dalej. Głównie Robert Plant tak mówi, bo gdyby nie on, to gdzieś tam Led Zeppelin by może i dalej koncerty grali. A tak pozostaje ta cała historia, otoczka, bo na przykład Deep Purple, no fantastycznie, że dalej grają, w trochę już innych składach oczywiście. Są bardziej namacalni, można się wybrać na koncert, można zobaczyć Jana Gillana sobie, jak dalej świetnie śpiewa i tak dalej, ale tracą właśnie tą całą magiczną otoczkę, która gdzieś tam wokół nich mogłaby być. Tak samo jak Black Sabbath, chociaż Black Sabbath, to nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo Ozzy był w świetnej formie praktycznie do samego końca i za każdym razem tą magię jeszcze tworzył. No nie wiem, no widzicie, i takie wewnętrzne rozważania. W każdym razie, wracając do koncertu Erika Claptona, nie było mnie, ale z tego, co widziałem i słyszałem, to koncert był wyjątkowy, więc tutaj zmartwień na temat tego takiego

0: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Po reklamie Radio RAM w dobrym tonie.

0: nie tylko jazzem.
1: Thank you, to był Papa Chubby, Stop Down Baby, właściwie Stop Down Baby. Dobra, to jeszcze podkład sobie włączymy. O, ponieważ no taka letnia pogoda, to pomyślałem, że Madeleine Peyrou tutaj przywołać chciałem, może też Melody Gardot i Diane Krall, bo to są takie przyjemne wokale, które świetnie słucha się w takie... Może jeszcze nieupalne, ale ciepłe dni, bo tak sobie spojrzałem trochę w pogodę dalej, w prognozę pogody, no to od połowy tygodnia trochę deszczu, ale deszcz jest potrzebny nam teraz bardzo, więc również się cieszę, ale na razie cieszymy się słońcem. 57 minut po godzinie 17.

0: pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
1: Po reklamie Radio RAM w dobrym tonie.

0: nie tylko jazzem.
1: 34 minuty po godzinie 19. Jan Ptaszyn Wróblewski, Grzmot nad ranem, to już za nami. Również czas audycji nie tylko jazzem pomału dobiega sobie do końca. Ja bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Kończymy audycję, kończymy również majówkę. Mam nadzieję, że dzięki tutaj Radiu RAM spokojnie sobie wejdziecie w poniedziałek. Pamiętajcie, że wiosna, że pięknie za oknem, że wszystko jest, będzie w najbliższym czasie na pewno super, więc życzę wam dużo spokoju, dużo oddechu i radości właśnie w czasie tej nadchodzącej, a właściwie już będącej wiosny. Piotr Karwat, nie tylko jazzem. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, już za chwilę od godziny 20 na antenie Radia RAM. Druh Sławek. Cześć.
2: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Let's go.

0: Radio RAM. Radio RAM w dobrym tonie.
1: How hot is hot?
2: Gruch Sławek. Najlepszy gruch w mieście.

0: Raz, dwa, trzy, chwilę temu. Minęła godzina 20, słuchacie Radio Ram. W Radio Ram, jak zawsze o tej porze, najlepszy gry w mieście. I na początek naprawdę super fajny remix utworu Gregory Portera 1960, na który wpadłem gdzieś w tym tygodniu. Ku swojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że słyszałem wszystkie możliwe remiksy tego utworu. Później trochę afrobeatu i różnych kawałków około afrobeatowych, a później zobaczymy co dalej. Jedziemy z muzą, słuchacie Radia Ram.
1: I can't solve the problem. You guys pull the strings that close schools. You guys draw the boundaries that keep our kids restricted to the ghetto. You guys write up the restrictive covenants that keep us out of houses. So it's up to you to talk to your brothers and your sisters and persuade them that they have a responsibility. We've assumed ours for over 400 years and we're tired of this kind of stuff now. We're not going to suffer patiently anymore.

Raz, 2, 3, przypominam, że słuchacie Radio Ram. Za nami pierwsza porcja muzy, a w niej na początku Gregory Porter i 1960 w remiksie Ahmeda Sirura. To jest bardzo ciekawa postać, to jest pianista jazzowy młodego pokolenia, który po pierwsze nie podpisał kontraktu z żadną wytwórnią płytową, pomimo że ma na swoim koncie kilkanaście albo kilkadziesiąt płyt, singli, remiksów, takich różnych rzeczy. Głównie jest pianistą, kompozytorem, ale ma na swoim koncie jedną bardzo ciekawą płytę, taką bardziej z nurtu jazzowe, który utrzymano w takim bardzo spokojnym tonie, ale mimo wszystko myślę, że chciałbym dzisiaj z niej wypuścić parę rzeczy, a oprócz tego ma na swoim koncie całe tuziny najróżniejszych remiksów, bardzo dużo rzeczy hip-hopowych, ale nie tylko. I wśród tych remiksów trafiłem też na to. Pierwszy raz jak tego słuchałem, to na to nie wpadłem, ale teraz jak tego słuchałem, jak leciało, to tam ewidentnie znalazł się sample z Fela Kuti, któregoś utworu, chociaż sztuczna inteligencja nie była w stanie tego wyłapać, bo jest dużo szybszy niż w oryginale i chyba jeszcze słyszałem co najmniej jakiegoś jednego sampla, który też brzmi znajomie, więc kiedyś jak do tego dojdę, to do tego wrócimy. Później Orlando Julius, następnie Baba Mal. Orlando Julius oczywiście z Gany, Baba Mal z Senegalu. Później Issa Williams, to z kolei taki około afrobeatowy muzyk z południowej Afryki. Później znowu dwa razy Orlando Julius. Później ta grupa, to z kolei z Nigerii, Osun Fisan Brothers and Sisters, składająca się z dziewięciorga rodzeństwa, w każdym razie wszyscy mają te same nazwiska, i parę kawałków z ich repertuaru, i na koniec tego bloku Nubian Twist.

0: A teraz chciałbym zaproponować małą zmianę klimatu na rzecz czegoś, o czym już tutaj kiedyś wspominałem, ale może nie do końca, bo dowiedziałem się nowych rzeczy. Trochę to się stało ze sprawą tego, że trafiłem jakoś, nie wiem dlaczego, na taką grupę z lat 60., która nazywa się The Sorrows, brytyjską, którą pamiętam, szczerze powiedziawszy, bardziej z nazwy niż muzyki, ale trafiłem na ich kawałek, który nazywa się Take a Heart, i to mnie zaciekawiło, bo melodia tego utworu, czy pewne elementy tego utworu, to było coś, co znałem, więc zacząłem się temu przyglądać. Okazało się, że jednym z członków tego zespołu był Don Fardon, który tuż po nagraniu tego właśnie utworu Take a Heart opuścił tą grupę i nagrał coś, o czym tutaj kiedyś mówiłem, a mianowicie kawałek zatytułowany Indian Reservation. To było wielkim przebojem skądinąd w latach 60., to pamiętam chyba z pocztówek, ale w ogóle zaczęło się to od tego, jak się okazuje, że pod koniec lat 50. Marvin Rainwater, wnioskując po nazwisku zapewne natywny Amerykanin, tak powiedzmy, i zapewne też pochodzący z plemienia Cherokee, nagrał kawałek zatytułowany The Pale-Faced Indian, i grupa The Sorrows zainspirowała się tym utworem, chociaż nadała mu zupełnie inne słowa, ale bardziej zainspirowała się muzyką czy melodią tego utworu. Nagrała Take a Heart, a Don Fardon zaraz po opuszczeniu zespołu The Sorrows nagrał tego swojego singla opartego tekstowo już na tym utworze Marvina Deszczowej Wody. Później pojawiło się trochę różnych coverów i parę kawałków afrobeatowych lub przynajmniej nagranych przez Afroamerykanów, które tak jak ten kawałek Indian Reservation opowiada o losie Indian, to te inne kawałki jakby przenoszą to na los Afroamerykanów, i ten następny blok będzie właśnie się kręcił wokół tego. Jedziemy więc z muzą, słuchacie Radia Ram.
1: Radio Ram. Morze muzyki.
2: They took the whole Cherokee Nation.

Raz, dwa, trzy. Przypominam, że słuchacie Radia Ram. To, co za nami, to Marvin Rainwater i The Pale-Faced Indian. Później grupa The Sorrows, Take a Heart. Don Fardon z utworem Indian Reservation. Później niemiecka orkiestra taneczna Hugo Strasser und sein Tanzorchester i ich cover utworu Indian Reservation. Następnie też taka bardzo popularna w latach 60. amerykańska grupa Paul Revere and the Riders i ich cover utworu Indian Reservation, później Santo and Johnny i instrumentalny cover tego utworu, później grupa The New Birth z taką bardziej afrocentryczną wersją czy coverem tego utworu zatytułowaną African Cry, później 999, grupa, o której nic nie wiem, ale gdzieś tam jest napisane, że to jest grupa post-punkowa i ich cover utworu Indian Reservation, i później kolejna taka afrocentryczna wersja, to tym razem Brotherhood i African Freedom. A teraz znowu mała zmiana klimatu i przy okazji tych różnych rzeczy, na które powpadałem w ubiegłym tygodniu, nie jestem wielkim znawcą muzyki reggae, ale założę się, że nawet znawcy muzyki reggae mogą nie wiedzieć, że jak się okazuje, pierwszym reggowym utworem, który trafił na brytyjskie listy przebojów, to był cover w wykonaniu grupy The Cats, i to jeszcze samo nie jest zaskakujące, ale cover czego? Cover utworu Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. I to jest to, co powoli rozpędza się pode mną w tle. To mi trochę przypomniało o zupełnie niezwiązanym z Czajkowskim oczywiście utworem grupy Blackalicious Swan Lake, który sampluje kawałek People Make the World Go Round. A przy okazji Czajkowskiego z kolei kiedyś lata temu ukazał się taki album, składanka zatytułowana Masterworks Reworked, Remixes for a New Generation, i tam znalazły się covery m.in. Beethovena, Ravela, Czajkowskiego, Schuberta, Bacha, Korsakowa, Dworaka, Pucciniego i też właśnie cover Czajkowskiego. Tego akurat tutaj nigdy nie puszczałem, bo parę innych rzeczy z tej płyty gdzieś tam po drodze się pojawiało, więc pojawi się to. A z kolei ten segment dotyczący tego utworu Indian Reservation poniekąd mi się przypomniał, bo trafiłem na bardzo ciekawą artystkę i nie tylko, bo to jest pisarka, poetka, wykładowczyni i również instrumentalistka, która nazywa się Joy Harjo, która jest członkiem narodu Monachwi, albo znanego również jako Menała, chociaż jej mama miała w sobie krew irlandzką, francuską i jeszcze krew narodu Cherokee. Cała długa historia, w każdym razie ona nagrała dwie fantastyczne płyty, jedną jako Joy Harjo, a drugą jako Joy Harjo and Poetic Justice. To są obydwie płyty utrzymane zdecydowanie w klimacie spoken word poetry, łamane przez jazzoetry, a mówią właśnie o historii, o cierpieniach natywnych Amerykanów, i do tych płyt chciałbym przy okazji też tutaj kiedyś wrócić, a na początek posłuchamy sobie dzisiaj w tym następnym bloku jednego utworu w jej wykonaniu, który skądinąd jest coverem utworu Charlesa Mingusa, utworu zatytułowanego Goodbye Pork Pie Head, i przy okazji też sobie uświadomiłem, że jest jeszcze jeden cover tego utworu, którego też tu nigdy nie puszczałem, który też jest utrzymany w klimacie spoken word poetry. Na mikrofonie pojawia się Amina Baraka, a pochodzi to z płyty włoskiego pianisty jazzowego Gaspare Di Lieto. I to jest to, co przed nami. Jedziemy z muzą, słuchacie Radia Ram.

o poglądy albo wiarę, bo wierzę głęboko, że tu jeszcze kiedyś wrócę. Mam nadzieję, że ty zawsze będziesz na mnie czekać. Długą drogę mam przed sobą, zanim się nauczę, na kim sam mogę polegać, a kogo mam odciąć, czyich rad mam słuchać, a kto jeszcze nic nie przyjdzie.

0: Radio RAM.
1: Dokąd i za ile na wczas? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. Dużo zależy od ceny, ale warto pamiętać, że najlepszy wypoczynek wcale nie musi dużo kosztować. Jest jeszcze w Polsce wiele pięknych miejsc i okolic, a że podczas urlopu będziemy żyli skromniej, to i dla zdrowia lepiej.